0: SK Warszawa.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Jeśli chodzi o utrudnienia, to tych na drogach na razie nie ma. Pamiętajcie jednak, że na szaserów pracują drogowcy. Kładą nowy asfalt, którym pojedziemy dopiero jutro. O godzinie 4 ma zostać otwarta ta ulica, także już spokojnie słuchając Eski sobie tamtędy przejedziecie. Jeśli chodzi o pogodę, to teraz na termometrach 13 stopni. Dużo chmur i tak będzie dziś przez cały dzień, choć temperatura wzrośnie maksymalnie do nawet 28-29 stopni. Jutro podobnie, będzie też dużo chmur, ale za to chłodniej, bo maksymalnie 20 stopni. Ma pojawić się też deszcz, ale na razie żyjmy chwilą i tym, że tego deszczu dziś nie będzie. Punktualnie godzina 6, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Rośnie bilans ofiar wypadku promu u wybrzeży Cypru. Zginęło co najmniej 8 osób, 17 wciąż jest poszukiwanych. W niedzielę prom pasażerski przewrócił się i zatonął krótko po wypłynięciu z portu.
1: Kamizelki ratunkowe tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
0: Mówił jeden z pasażerów po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Polskie MSZ zapewniło, że na pokładzie nie było obywateli naszego kraju. Zatrzymano kapitana statku i 7 członków załogi. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury i prawdopodobnie usłyszy zarzuty 26-latek, który

0: piątek w małopolskim Zadrożu potrącił 15-letniego chłopca i uciekł, jest już w rękach policji, mówi Agnieszka Stefaniak z komendy w Olkuszu.
1: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności.
0: Potrącony chłopiec jest w szpitalu, jego stan jest ciężki. Teleskop Nancy Grace Roman został wczoraj wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
2: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Misją teleskopu jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym, a ta potrwa 5 lat.
3: SK Warszawa News.
0: Dziki problem z dzikami na warszawskiej Woli. Zwierzęta coraz częściej chodzą ulicami dzielnicy. Mieszkańcy przyznają, to duży problem.
4: Jak się chce je zobaczyć, to codziennie można w nocy spotkać. Dużo było. Były stare i młode.
0: Lasy miejskie od początku roku przyjęły od mieszkańców prawie 15 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików. 85 milionów, tyle do tej pory wydano na odbudowę Pałacu Saskiego, ale wciąż nie ruszyły jeszcze właściwe prace. Na warszawa.sk.pl sprawdzamy, na co wydano te pieniądze i kiedy właściwie ruszy ta właściwa budowa.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: No i dzień dobry, po godzinie 6:00, jak to mawiają starzy Indianie, święta i po wakacjach.
8: To ja jestem Indianin, patrz, jaki mam głosik fajny, posłuchajcie.
7: To jest najstarszy Indianin w wiosce.
8: Słuchajcie, jeszcze jeden dzień wakacji, spokojnie.
7: Wyciskamy go jak cytrynę do porannej herbatki, chyba że ktoś lubi cytrynę do kawy, to też można.
8: Wszystko można, dajcie znać, w jakim trybie jesteście, czy wakacyjnym, czy może pracowym.
7: Mm-hmm. 664-402-302 i hopsa do Messengera. Też można tam jest głośniczek, mikrofonik.
8: Jak twoje wakacje?
7: No nie tak zdarte jak twoje.

0: Ostatni dzień wakacji dzisiaj. Dzień dobry, 8 minut po godzinie 6, czyli Janki, czyli Wiktor i Bogaj.
1: Dzień dobry, witamy wszystkich. 31 dzień sierpnia. No właśnie, ostatni dzień wakacji.
0: Daj nosek na chwilę, weź to zbliż do radia nosek.
2: Dziś powietrze pachnie, ostatni dzień wakacji.
1: Deszcz na betonie, tak o Hemingway, Filipek, fantastyczny oczywiście. On chyba w trybie takim wakacyjnym bardziej. Tak, on popracował trochę na festiwalach.
0: W ogóle ostatnio o nim się nie mówi, nie pisze. Ja nie wiem, czy on w ogóle...
1: Wakacyjny.
3: Czytasz.
1: Tryb wakacyjny, no i mamy to oczywiście, no.
0: W jakim trybie wy jesteście w tym ostatnim dniu i ostatnim tygodniu, który łączy wakacje z już normalnym trybem pracy? Halo, dzień dobry.
4: No halo, Eska. No ja właśnie pierwszy dzień po urlopie do pracy, także oby jakoś to było. Oby do 14. Pozdrawiam wszystkich wracających dzisiaj do pracy. Pa!
1: Słuchaczka brzmiała tak na pół trochę. Trochę wakacyjnie, trochę już pracowo.
0: Bo tak się da. Można być w rozkroku. Jedną nogę mieć na wakacjach, a drugą już w pracy.
1: Czyli w bikini pójść do pracy od góry, a na dole taka spódnica pracowa.
0: 664, 402, 302. Messengery też działają. W jakim trybie wy jesteście? Jeszcze wakajki, czy już praca?
3: Opcja bikini brzmiała fajnie.
1: O kolega, no tak, dawa.
3: Bojek!

0: Sokaria, 14 minut po 6. Słuchajcie, pytamy, w jakim trybie działacie, czy wakacje, czy pracowy tryb, czy jaki? Ojciec mój napisał do mnie.
1: O,
0: dostałem wiadomość od własnego taty.
2: Chcecie się poznać?
3: O, i co tam mu tatuś napisał?
0: Ja jestem w trybie ZUS od samego rana, czekam na przelew.
1: Aha. Poranny? Dobrze. W trybie pracującym, bo się to nie dzieje.
0: No właśnie.
3: Czyli tatuś już na E?
0: Jest. Emerytura!
3: Dokładnie. Temperatura, emerytura i pani Jadzia. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
3: A ty w jakim trybie?
1: No mówię, że pracującym, bo dzisiaj poniedziałek.
0: Jadzia, żadnych artykułów z gazet się nie boi, więc proszę bardzo, mamy pierwszy. Po weekendzie okazuje się, że Ania Lewandowska nie próżnuje i w Chicago najpierw zaczęła biegać ze swoim nowym kolegą, ultramaratończykiem Jurandem Czabańskim, który też mieszka w Chicago. A teraz razem z nim otwierają nieformalny klub biegaczy, do których będą zapraszać wszystkich chętnych. O, proszę bardzo, poznała nowego kolegę i ma z tym nowym kolegą teraz sportowe zajęcia.
3: No kurde, ja dziś mi to uciekła, to ciekawe, no.
1: Mogą zmieniać się miasta, kraje, kontynenty, ale Ania się nie zmienia.
3: No dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Słowo klucz, małpka.
0: Aha.
3: Nie taka małpka, znaczy ta małpka właśnie, no. Nie te małpki. Małpka okradła posłankę lewicy, panią Dorotę, która w czasie podróży poślubnej wylądowała na Bali. No i tam rzeczywiście chodzi się, tutaj małpki latają. No i ta małpka, którą spotkali, zabrała, ukradła telefon pani posłance i uciekła. No tak naprawdę, no tak to wyszło. Jest afera, jest naprawdę głośno.
1: Małpki to codzienny problem miliona Polaków.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: No cóż, no dziękujemy, no.
0: Jest takie przysłowie nawet, no, że spragnionemu małpka na myśli.
5: Aha. Bez zbędnych słów zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Benson Boone, on chyba o nas, Beautiful Things, 25 po 6.
1: Chyba, bez chyba. No dobrze, pytamy was w jakim trybie, w trybie radiowym, pytamy was o wasze tryby, czy wakacyjne, czy pracowe?
2: Ja już jestem jednym krokiem na wakacjach, odliczam 5 dni i w niedzielę wyjeżdżam do Chorwacji na 2 tygodnie. Pozdrawiam miłego dzionka.
0: A i oszukała system.

0: SK. Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
4: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
5: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
4: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
5: Idealnie.
4: Aquapark Fala w Łodzi. Najlepsza rozrywka w samym centrum Polski.
5: U nas nie ma złej pogody, a woda ma ponad 30 stopni.
4: Łódź, Aleja Unii Lubelskiej 4. Sprawdź już teraz na aquaparklots.pl.
6: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W Dla Spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony Dla Spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TB Edukacja.
8: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Warszawa, ulica Mińska 25.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: I po reklamie.
11: No i mamy niestety pierwsze utrudnienia na S8. Korek ma około 4 km. To jeżeli jedziecie z kierunku Pragi w kierunku Żoliborza, no to musicie uzbroić się w cierpliwość. No i też uzbroić się w cierpliwość musicie wjeżdżając do Warszawy od strony Łomianek. Nie musicie uzbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi o pogodę, bo ta będzie dziś dosyć ładna. Choć sporo chmur, to nie powinno z nich padać. Przynajmniej na razie tak pokazuje mi prognoza pogody. Ale za to będzie ciepło, bo nawet 29 stopni w tak około 14 w odczuwalna 30. Jutro będzie zdecydowanie chłodniej, bo maksymalnie 20, no i pojawią się przelotne opady deszczu, za to nie będzie brakować słońca. Jest 6.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Znów niespokojnie w rejonie cieśniny Ormus. Amerykanie zaatakowali irański wyrzutnie rakiet. Teheran w odwecie wystrzelił pociski w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. To pierwsza wymiana ciosów od blisko miesiąca. Islandia na razie nie wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum 52,8% głosujących opowiedziało się przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą. Dziś ostatni dzień tańszego paliwa, jutro kończy się program CPN. Analitycy spodziewają się podwyżek nawet do 90 groszy na litrze.
12: Janki, słyszałeś? Tankujemy dzisiaj do pełna.
13: Okej.
12: Weź wiaderko jeszcze.
14: SK Sport News.
11: Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze z pierwszą porażką w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy, Niemcami 94-96. Kolejne spotkanie, które może zapewnić awans na Mistrzostwa Świata w listopadzie w Gliwicach. Polacy zagrają z Chorwacją. Kamil Majchrzak przełamał serię 4 porażek z rzędu. Polski tenisista udanie rozpoczął wielkoszlemowy US Open. W pierwszej rundzie pokonał Hamanda Medejowicza w każdym z 3 setów 6-3.
15: Jankes. Kama i Wiktor.
16: Radio SK.
17: Tryb wakacyjny czy pracowy? Dajcie znać. Halo?
18: Dzień dobry.
19: Siemanko SK. Przy poniedziałku zdecydowanie jest to tryb awaryjny. Zmniejszona moc i zmniejszone obroty. Pozdrawiam.
18: Błąd 414. Error, error, error.
17: Twardy reset zróbmy. Jeszcze nie mówiliśmy, jak tam wczoraj derby w Zielonej Górze?
12: Dla Zielonej Góry.
17: Naprawdę?
12: No, oczywiście.
17: Ale jak przerwali ten bieg, jak jechaliśmy na 5-1 i później wygraliście 4-2, no i co to na to?
12: Sędzia zawsze musi być po jakiejś stronie. Akurat wczoraj był po stronie Zielonej Góry.
17: No. No dobra. Słuchajcie, pozdrowienia przy okazji dla wszystkich fanów czarnego sportu. Działo się w weekend żużlowo-sportowo i na Narodowym. Puchar Świata, trzecie miejsce dla nas.
12: O, Jankes tak kibicował, że zdarł gardło. Był tak. W trybie kibic.
17: Ja jestem cały czas w tym trybie.
12: A wy w jakim trybie?

0: Rosalia, jak te wakacje tegoroczne. Kochaj mnie, mówią i żegnają się z nami. 37 minut po 6 rano.
1: Dajcie znać, w jakim trybie jesteście, czy wakacyjnym, czy pracowym. Przeglądamy prasę, co tu się dzieje, czytamy w internetach, jak tam sytuacja.
0: No, Krzysztof Stanowski jest od tego weekendu w trybie pieszym.
1: Ten Krzysztof Stanowski z kanału...
0: Tak. Z tego kanału. Ewentualnie w trybie rowerowym jest teraz.
1: A co tam się stało ciekawego?
0: Stracił prawko na 3 miesiące w terenie zabudowanym. Uwaga, 110 km na godzinę.
1: No to nieładne. No. Nie wolno, niebezpieczne.
0: Niektórzy mówią, że jest nagranie z tego wydarzenia.
2: Tak. Szybko, gdyż lubię zapierdalać.
0: Niektórzy mówią, że to nie jest z tego wydarzenia.
1: Chyba nie, ale no to nieładnie. O ile przekroczył? O, 60 km?
0: Tak, i to już się załapał na ten limit, ten taki najwyższy, więc 3000 zł mandatu, 13 punktów karnych i uwaga, jeszcze raz przypominam, zabrali mu prawko na 3 najbliższe miesiące.
1: To teraz pytanie, co pan Krzysztof będzie teraz prowadził?
0: No chyba jedynie kanał na YouTubie. Radio
3: SK. Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
9: No, i to jest...
10: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
13: I po reklamie.

0: 6.48, idealna pora na urodzinki. Bo właśnie tak była tam brzmisz dzisiaj, prawda? Dzień dobry.
1: Tak, witam was wszystkich serdecznie, ja tak brzmię, to prawda?
0: Są różne wersje do wyboru. Albo wersja optymistyczna. Mam taki głos, bo świętuję swoje urodziny i wczoraj była taka gruba impreza, że się darliśmy.
2: Wybierz to.
0: Jest jeszcze druga wersja.
1: Tak.
0: Po prostu zachorowałam na koniec wakacji.
1: Nie, tego się trzymajmy, tej pierwszej.
0: Skoro kobiet się
1: optymistycznie
0: nie pyta, to złammy tę zasadę. Ale... Beata, ty jesteś bliżej osiemnastki, czy bliżej tej drugiej osiemnastki?
1: Kończę dzisiaj 52 lata i nigdy tego nie ukrywam.
0: Piękny wiek! I na informacje o 52 urodzinach.
3: Żeby czymś tutaj wiecie, no po szampana poleciałem, no bezalkoholowego.
2: Będzie wspólne tematy.
3: Nigdzie nie było, naprawdę okej, ale już jest, już polewam. Dobrze? Gotowy jesteś?
1: Super! Ja też chcę.
3: O Jezu, to taki właśnie, ojej!
0: Tak, jesteśmy w trybie zdartym.
3: No dobrze, okej, to ja, tak jak żużlowcy, albo generalni sportowcy na podium, polewam!
0: Tak jest. Beatka, słyszałaś?
1: Tak, słyszałam.
3: Jejku, to jest naprawdę niesamowity, wspaniały głos.
0: To może zamiast szampana ty powinieneś, Beacie, gardło polać mlekiem od kawy, bo mleko ma takie właściwości, wiesz, nawilżające.
3: Czy byś tam psiknąć ewentualnie. Powiedz nam w tym trybie, że nas kochasz. To naprawdę brzmi cudownie.
1: Jezu, uwielbiam was, kocham was. Słuchajcie.
2: Ale bardziej Jankesa czy Wiktora?
3: Wszystkich.
1: Wszystkich, ale Jankes przebija wszystkich.
3: Oj, przestań, ale naprawdę niesamowite. To jest coś wspaniałego. Budzisz się koło takiej kobiety i ona do ciebie... No, powiedz.
1: Nie, właśnie mąż jest w szoku.
0: To jeszcze raz od nas, uwaga.
4: Wszystkiego najlepszego!
0: A, i urodzinową stówkę przelewamy na konto.
4: Oczywiście.
0: Oczywiście, panie kierowniczku.

0: słuchaj, w ramach referendum ludzie zdecydowali, że nie będą wracać do Unii Europejskiej, nie podłączą się pod tą imprezę.
1: Okej, okay, i za chwilę szczegóły, tak?
2: A kto o tym zdecydował?
0: No jak to kto? No lud przez ukreskowane. Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK. Nie, czekaj, przez niekreskowane.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma 2 substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Kaufland jest
11: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
20: I po reklamie.
21: Utrudnienia zaczynają się w Alei Prymasa Tysiąclecia na dojeździe do Alei Jerozolimskich i w tym miejscu musicie odstać swoje także w samych alejach. Przytkała się Wawelska, no i oprócz tego jeszcze tradycyjnie Susemka. Jeżeli jedziecie od strony Targówka w kierunku centrum, musicie uzbroić się w cierpliwość. W pogodzie w cierpliwość uzbrajać się nie trzeba, bo nawet 20 stopni już można zobaczyć na termometrach, przynajmniej tak donoszą niektórzy, którzy wysiedli właśnie z samochodów, a dziś maksymalnie 28-29 stopni. Chmur sporo, ale przynajmniej jedna N plus jest taki, że padać z nich nie będzie. Tak będzie zresztą do końca dnia i pod wieczór nawet może pokazać się słońce. Minęła 7, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Barbara Nowacka chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Zdaniem minister edukacji argumenty prezydenta Karola Nawrockiego są zbieżne z tym, czego chciały firmy zajmujące się sprzedażą dzienników elektronicznych. Informacje na ten temat zbiera Mateusz Gołębiewski.
22: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, by służby sprawdziły, czy w trakcie pracy nad ustawą już w

0: W Pałacu Prezydenckim nie doszło do niedozwolonych działań lobbingowych. Wcześniej Nowacka nie gryzła się w język w sprawie weta.
1: Zła decyzja, głupia decyzja, uderzająca w portfele rodziców.
0: Państwowy dziennik miał być bezpłatny dla szkół i rodziców, a jego pilotaż miał ruszyć w przyszłym roku.
2: Zakłócenia GPS uderzają w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin. Blisko 4000 biegaczy wzięło udział w Poland Business Run w Warszawie. Wśród startujących nie brakowało debiutantów, którzy z kolei mogli liczyć na intensywny doping kibiców.
3: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie, ja bym się stresował.
4: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
3: Pani elegancko ubrana chyba nie na bieg, prawda?
5: Kibicować.
3: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski? Czy...
5: Z pracy od męża.
2: Usłyszał reporterski Mateusz Chłystun. Najważniejszy dla biegaczy był jednak nie czas, ale cel imprezy. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla niepełnosprawnych.
6: SK Warszawa News.
2: Dwóch nastolatków w rękach policji strzelali z wiatrówki do namiotów osób bezdomnych w okolicach Mostu Świętokrzyskiego. Jedna z nich została lekko ranna. 17-latek usłyszał zarzuty, młodszym 16-latkiem zajmie się sąd rodzinny. Kolejne parkingi Parku Jedź powstaną na Mazowszu. Właśnie podpisano umowy na dofinansowanie nowych inwestycji.
7: To jest w ogóle jeden z ważnych elementów ograniczenia emisyjności gazów cieplarnianych.
2: Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Inwestycja ma być gotowa do końca 2028 roku.
8: Kama i Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: No i mamy go. Ostatni dzień wakacji, 31 dzień sierpnia, poniedziałek.
11: Dzień dobry, witamy. Oczywiście korzystajcie z tego, co mamy oczywiście w kalendarzu. No właśnie, w jakim trybie jesteście? Czy wakacyjnym, czy pracowym?
10: Bo my w trybie finansowym. Za chwilę 5 słów, 5 stów. Zagramy w skojarzenia. Tylko potrzebujemy waszych numerów telefonów.
11: Zgłoście się oczywiście na Messengerze. Pochwalcie się jakąś fajną fotką wakacyjną. Wybierzemy tę najfajniejszą według nas. No i do tej osoby zadzwonimy.
10: Gramy już za chwilę. Messenger, numer telefonu i coś wakacyjnego.
11: A ty masz jakąś fajną fotkę z wakacji?
12: Mam. Teraz ci pokażę takie... poza anteną.
11: A poza anteną tylko, tak? Na antenie już nie.

0: Mamy go. W końcu się zgadza tytuł z tym, co jest w kalendarzu. Tak śpiewał, że ostatni dzień lata i cyk, ostatni dzień wakacji dzisiaj.
1: Zgadza się. 31 dzień sierpnia. No i zabieramy się za 5 słów. Jak sobie życzycie, oczywiście.
0: Kasa do wzięcia.
2: 5 słów.
1: No dobra, okej. Zabieramy się za Kasiorę na antenie Radia SK. Za chwilę wybór albo ty, albo ja. Halo, halo, dzień dobry, witamy, tu SK.
3: Dzień dobry, witam.
1: Ach, ale żyleta.
0: Razem z nami Bartek, rozwoziciel jedzenia, cateringowiec. Witamy. Jesteś aktualnie pomiędzy jednym, drugim mieszkaniem? Trzymasz torbę w ręku?
3: Nie.
0: Ale jesteś w trakcie roboty?
3: Nie, ja w trakcie. W sensie przed pracą, jakby w momentach do firmy, jakby rozwozimy. Tak.
0: Oki, pan kanapka, czyli znaczy się. No.
1: Idealnie, wspaniale. Możesz dzień rozpocząć, ostatni dzień lata z 5 stówkami. No zobaczymy, koło wybierzesz najpierw. Koło wybierasz, z kim będziesz grało 5 stów? Z Wiktorem czy ze mną?
3: Z Wiktorem.
1: Bardzo dobrze, to jest słuszna koncepcja. Niech się denerwuje, chłopak.
0: Dobra, słuchajcie, to ja wychodzę ze studia, a wy się poznajcie, no i róbcie te skojarzenia.
1: Powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz, znaczy już wiemy, tak? Okej, jakieś twoje zainteresowania?
3: Kurde, no to jakieś tam są, powiedzmy, samochody, dajmy na to.
1: Okej, masz żonę, dzieci?
3: Dziewczynę, bez dziewczyny.
1: Okej. No co robisz, lubisz robić w wolnej chwili?
3: Jeździć samochodami i spędzać czas z dziewczyną.
4: Dobra. A, połączył to.
1: No dobra, okej. To na razie tyle wystarczy. Słuchaj, zabieramy się za 5 słówek. Szybkie twoje skojarzenia. I jednym słowem musisz skojarzyć to, o czym ja powiem. I zobaczymy później, jak to pójdzie w stronę Wiktora, jak Wiktor skojarzy słowa, które już teraz się pojawią. Dobra?
3: Dobra.
1: Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, tym więcej kasiory dla was. No dobra, lecimy. Coś w twojej branży na dzień dobry. Catering.
3: Jedzenie, kanapka.
1: Jedno słowo musisz wybrać.
3: To kanapka.
1: Catering, kanapka. Dobra, lecimy dalej. Rower.
3: Łańcuch.
1: Zapisujemy. Łańcuch. Książka.
3: Słowa.
1: Słowa, okej. Zaliczone oczywiście. Panele.
3: Fotowoltaiczne.
1: Czyli fotowoltaika, dobra, okej. I jeszcze flaming.
3: Różowy.
1: Dobra, no to mamy to oczywiście. Catering, rower, książka, panel, flaming. Poznaliśmy twoje skojarzenia. Teraz krótka przerwa, 2 numery. Za chwilę wpadnie do studia Wiktor. No i będziemy, no, kombinować tak, byście zgarnęli jak najwięcej kasy. Będziesz z nami za chwilę?
3: Będę, oczywiście.
1: Wy też zostańcie. 5.

0: Jesteśmy ready. 18 minut po godzinie 7.
1: Mój umysł jest ready.
0: No dobrze, wrócił do studia Wiktor.
2: Jestem.
0: Jest z nami też, halo,
2: Bartula.
3: Jestem. Halo.
0: Dobrze, jest
2: Bartolomeo. Oczywiście.
0: No dobra, okej. Poznaliśmy twoje słowa, no teraz musimy będziemy do nich wracać, bo jest Wiktor, więc nie można. Im więcej tych samych skojarzeń do słów, które za chwilę Wiktor pozna, no to tym więcej kasiory.
2: No maksymalnie 500, minimalnie 0. Takie są realia.
3: Rozumiem.
2: Chciałbym. Trzymam kciuki sam za siebie, Bartek, wiesz?
0: Bartek, możesz delikatnie podpowiadać, ale wszystko z głową. Ja poznałem w imieniu Wiktora ciebie bardziej troszkę. Twoje zainteresowania to motoryzacja i ma wspaniałą dziewczynę. Samochody, te sprawy.
2: To jak u mnie, ja też kocham samochody, też mam wspaniałą dziewczynę.
0: Wszystko się zgadza,
2: i pasuje. Grajmy.
0: No to na pewno będzie 500.
2: Dajcie pierwszy wyraz, zróbmy to.
0: Proszę bardzo, gotowy jesteś?
2: Mhm.
0: Catering.
2: O, czyli twoje zainteresowania, bo ty jesteś rozwozicielem jedzenia.
4: Co za przypadek.
0: Branża Bartka, rzeczywiście.
2: A skoro catering i skoro pamiętam, jak nazwałem cię parę minut temu panem kanapką.
0: No to co mam powiedzieć?
2: Stawiam na kanapkę.
0: Dobrze. No dobra. Nie wiem, czy on przypadkiem nie słuchał tego radia, jak wyszedł. No dobra, okej.
2: Dawajcie drugie.
0: Rower. Twoje skojarzenie, Wiktorku, no z rowerem.
2: Tu robi się troszkę trudniej.
0: Rower. No rower to fajna sprawa.
2: Czy to jest, zadam pytanie z odpowiedzią tak lub nie, czy to jest jakaś część roweru?
0: Bartek, no możesz odpowiadać. Tak.
2: Tak, to jest część roweru?
3: Tak.
2: Czy to jest niegrzeczne skojarzenie, czy raczej grzeczne?
3: Grzeczne. Raczej nie jest to niegrzeczne.
0: A co ma rower? Co on wymyślił?
2: No, jest takie jedno.
0: Siodełko?
2: Tak, trochę niżej. Kurczę, nie wiem.
0: Dawaj!
2: Jak rower...
0: No?
2: Siodełko.
0: Siodełko. Nie?
2: No to co to było?
0: Niżej niż siodełko. Czyli co?
2: Co?
0: No łańcuch.
3: Łańcuch.
0: Takie niegrzeczne skojarzenie.
2: Łańcuch jest zaraz obok niegrzecznego skojarzenia.
0: Lećmy dalej. Uwaga. Książka. Wiktorku.
2: No dobrze, no daj pomyśleć
0: jesteś
2: człowiekowi.
0: Tam?
2: No jestem.
0: W Wiktorku szybko, to jest... Bartek szybko kojarzył. To na tym polega ta akcja, to jest szybkie skojarzenie do wyrazu, które się pojawia.
3: Szybkie skojarzenie, dokładnie.
2: Czy to jest coś, z czego książka się składa?
3: Tak.
4: I tyle.
3: W pewnym sensie tak.
2: Raczej obszerne, czy raczej pojedyncze?
0: Gdzie mi tam
3: obszerne,
0: grzebie?
3: Obszerne.
0: No właśnie, masz teraz za swoje.
2: Rozdział.
4: Kurka.
0: Słowa.
2: Słowa. No dobra. Trzecie.
0: Dobra, trzecie to było. Teraz czwarte. Panele.
3: To będzie trudne.
4: Ty jesteś w temacie teraz.
2: Mam dwie możliwe odpowiedzi.
0: No.
2: Więc mam pytanie, które zredukuje moją odpowiedź do jednego.
4: Ale takie...
2: Czy to jest coś, po czym się chodzi?
3: No nie, właśnie, nie.
2: No to jeżeli nie, to w takim razie fotowoltaika.
0: Dobrze.
4: Jest!
0: I ostatnie słowo, czas się kończy. Flaming. Flaming. Kojarzysz?
2: Kojarzę, ptaszek taki.
0: Ptaszek,
2: albo
0: wakacje.
2: Taki pisarz, co napisał Jamesa Bonda.
0: Dokładnie. Lecimy?
2: No to jak flaming
0: się kojarzy, no.
2: To ja po prostu na koniec postawię na kolor różowy.
0: I to jest prawidłowa odpowiedź.
5: Zgarniasz.
0: 3 stówy! Ładnie.
2: Win. No tak mogło być lepiej, ale też mogło być gorzej.
3: Mogło być lepiej, no ale no co?
0: Na różowo.
3: No.
0: Bardzo dobrze.
3: Trzy stówki.
0: Trzy stówki wypłacamy oczywiście z naszej radiowej kasy. Gratulacje, panowie. No ładnie.
2: No, mamy podobne umysły.
5: 5 słów, 5 stów.
0: Łańcuch.
2: Ale lipy nie było, prawda?
0: No nie, oczywiście, że nie.
4: Następnym ci damy
0: lipę. Teraz jest Dua Lipa.

0: Ale ona ma fajny głosik, naprawdę kocham ją. Sienna Spiro Wesce.
1: Ona tak fajnie brzmi, nasza Kama, która do nas jutro wróci. Przy okazji pozdrowienia dla Kamili, która nas słucha dzisiaj od samego rana. Cieszymy
0: jutro
1: się bardzo.
0: Jutro razem z nami.
1: Jutro w komplecie tak zwanym. A za chwilę dołączą do nas newsy.
0: Tak, no i w newsach o tym, że zatrzymanie Radosława Piesiewicza, czyli prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, może się przelać i mieć konsekwencje na naszych sportowców.
1: Zabiorą nam medale?
0: Tego nie wiem, ale chyba jedyne, co pozostało, to pomodlić się do patrona Centrum Olimpijskiego. Ja?

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: I po reklamie.
10: Utrudnienia na Grójeckiej. Jeżeli jedziecie obok placu Narutowicza, no to musicie uzbroić się w cierpliwość na dojeździe do Alei Jerozolimskich. Ciasno też na Wawelskiej, no i w Alei Prymasa Tysiąclecia. Same Jerozolimskie w ogóle całkiem nieprzytkane, choć zdarzają się miejsca, gdzie musicie zwolnić. Oprócz tego jeszcze Wisłostrada przed parkiem Fontan, tam też musicie zdjąć nogę z gazu. W pogodzie dziś nawet 29 stopni, dużo chmur, choć będzie od czasu do czasu wyglądać zza nich słońce. Na razie w prognozach nie ma nic o deszczu i niech tak pozostanie. Trzymajmy kciuki. Jutro powrót do szkoły będzie niestety już deszczowy dosyć. Minęła 7.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Śmiertelny wypadek na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Na odcinku Międzybórz-Chojnik pod kołami osobówki zginął rowerzysta. Droga jest całkowicie zablokowana, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKOL na 3 miesiące trafił do aresztu. Są 3 scenariusze. W najgorszym przypadku możliwe byłoby nawet zawieszenie polskich sportowców.
11: SK Sport News.
10: Raków z 4. porażką z rzędu i nadal 0 punktów. Jagiellonia wygrała w Częstochowie 5-2. W śląskich derbach natomiast Górą GKS, który wygrał z Górnikiem 3-2. Emocje do samego końca także w Łodzi. Z niej z wygraną wyjechał Lech, który wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali Memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli 2. miejsce, 3. lokata przepadła USA, a 4. Słowenii.
12: Jankes.
13: Kama i Wiktor.
14: Radio SK.
15: Dobry, ostatni dzień wakacji dzisiaj.
16: Dzień dobry, witamy oczywiście samego rana, 7.34 w tym momencie. Czy tryb wakacyjny, czy tryb pracowy? Jak jest po waszej stronie?
17: Ja niestety tryb pracujący. Okazało się, że włączenie trybu samolotowego w telefonie nie rozpoczyna urlopu.
16: To może chociaż na tapecie zdjęcie z plaży. Tryb otwarty na naszym Messengerze oczywiście. Dajcie znać, w jakim trybie jesteście od samego rana.
18: Można też telefonem 664 402 302.

0: To już 7.40, 20 minut do godziny 8 w Radiu SK w poniedziałek 31 sierpnia. Zamykamy wakacje, koniec, koniec, do widzenia, dziękujemy.
1: No właśnie, to dziś to powietrze tak pachnie.
2: Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji.
1: Deszcz na betonie, deszcz.
0: Ja w te wakacje zjadłem jakoś naprawdę niezliczoną ilość gofrów z bitą śmietaną i ze świeżymi, to ważne, nie z puszki, ale ze świeżymi owocami. Najczęściej były to truskawki.
1: Czyli na pytanie, co zapamiętasz z wakacji 26, to będzie po prostu bita śmietana, owoce
0: dzień dobry,
1: i wafelek.
0: Dzień dobry, to jest goferek pyszny.
1: Z czeborem.
0: Bita śmietana i świeże owoce, truskaweczki.
1: Ja z wakacji 26 zapamiętam, że globalne ocieplenie to jest zjawisko, które dzieje się na całym świecie, oprócz plaży nad Morzem Bałtyckim.
0: W sensie wody, tak?
1: I tego, co się dzieje na piasku. To nie dotyczy tamtego rejonu nadbałtyckiego.
0: Okej. Okay. To idźmy dalej, zapytajmy naszych słuchaczy z samego rana, jak jest po waszej stronie, co najbardziej utkwiło wam w głowie i wyplujcie to z tej swojej głowy cudownej. Poczęstujcie, podzielcie się, jak jest z wami, co wam zostało w głowie, jeśli chodzi o wakacje 2026.
1: Co to może być?
3: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
1: Tu się wchodzi na dwa sposoby, albo 664-402-302, albo ikonka mikrofonu na Messengerze.
4: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
6: Klasa, a nawet klasyka.
5: A rap?
6: Też klasa.
7: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
8: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
7: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: No, i to jest...
12: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Niektórzy z wakacji 26 zapamiętają właśnie ten hiciorek, czyli kooperację Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Grają dla nas w ostatni dzień wakacji. Czekaj, jeszcze mikrofon ci włączę, cyk.
1: A niektórzy z pewnością zapamiętają łączność z Kamilem Noselem, no, który jest dobry w te klocki. Jak zadzwoni raz, to znaczy, że coś się dzieje.
0: Profilaktycznie, jeżeli nie chcecie paść ofiarą Kamila Nosela, przypominamy, między 7.45 a 8.00 tryb samolotowy, jesteście bezpieczni.
1: Nieczynne do odwołania. No dobra, dzwonimy w sprawie zaginionej walizki.
0: Dzwoni Wydzielina Ewelina.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Moje uszanowanie, Wydzielina Malina po tej stronie, LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki to pani, tak?
3: Tak.
4: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
3: Nie, ale a o co chodzi dokładnie?
4: No o tą pani zgubioną walizkę.
3: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
4: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
3: Ale jak się... Nie rozumiem,
4: bo... my jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz, proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
3: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
4: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
3: Pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
4: Proszę pani, no bo...
3: Od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona. Tak. Kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
4: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
3: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
4: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
3: No dobra, ale ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
4: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
5: Gosienia, zostałaś wkręcona w Radio SK!
3: Nie wierzę!
2: Nosel wkręca w Radio SK!
0: Czekam na wasze zlecenia.
1: Fajnie. I jedna kawa zaoszczędzona, ciśnienie podniesione.
0: To, że denerwują się na siebie osoby z rodziny, to ja rozumiem. Ale na miejscu Nosela, to ja bym chodził po mieście w kominiarce.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już dziś o 21.30 w TVN.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Na S2 spore utrudnienia na węźle Dawidy, to na wysokości lotniska. Musicie odstać swoje, jeżeli jedziecie w kierunku A2 i S8. Na samej S8 też spore utrudnienia, to w tradycyjnym miejscu na moście Grota. Jeżeli jedziecie od strony Targówka na Żoliborz, no to musicie uzbroić się w cierpliwość. Do tego jeszcze Prymasa Tysiąclecia, Wawelska, Wisłostrada, te miejsca są przytkane. Nieprzytkana jest za to pogoda, bo 28-29 stopni. Dziś maksymalnie bez deszczu. Sporo chmur, ale z pomiędzy tych chmur co jakiś czas będzie pojawiać się słońce. Gorzej jutro, bo jutro już deszczowo przywita nas nowy rok szkolny. Minęła 8, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jedna osoba zginęła w porannym pożarze na gdańskiej Zaspie. Dziś około 5 rano ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze budynku przy ulicy Startowej.
13: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar. W środku okazało się, że znaleźliśmy zajmowane zwłoki.
12: Mówi Jacek Jakubczyk z gdańskiej Straży Pożarnej. Przyczyny pożaru badają policjanci. MSZ potwierdza, że na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. Zginęło co najmniej 7 osób. Jednostka zatonęła krótko po wypłynięciu z portu Kireni. Więcej reporterski Mateusz Gołębiewski.
14: Ofiar może być więcej, bo do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7

0: 7 członków załogi.
1: Około 1000 osób w weekend wyruszyło w Tatry, by w rytmie skowych hitów zbierać śmieci. To w ramach akcji Czyste Tatry, to już 15. edycja tej akcji, która już przyniosła ogromny efekt. Śmieci w górach jest zdecydowanie mniej i Tatry teraz mogą być przykładem, mówi Rafał Sonik, pomysłodawca akcji Czyste Tatry.
2: To, że idzie przykład z Tatr, powoduje, że ludzie mniej śmiecą również nad jeziorami na wybrzeżu Bałtyku.
1: W ramach wydarzenia oprócz sprzątania gór w Zakopanem odbywał się ekopiknik i koncerty w centrum miasta.
3: SK Warszawa News.
1: Stolica stawia na inteligentne oświetlenie. Warszawskie latarnie będą działać podobnie jak urządzenia typu smart home. Miasto będzie mogło zdalnie regulować natężenie światła i monitorować działanie każdej lampy.
4: To jest możliwe właśnie dlatego, że zmieniliśmy ponad 110 tysięcy opraw na oprawy LED-owe.
1: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Oświetlenie będzie dostosowywane do światła naturalnego i pory roku, a także do potrzeb mieszkańców. Wakacje się kończą, remonty nie wszędzie. Wciąż rozkopana jest Aleja Niepodległości czy Puławska. Wszystkie utrudnienia znajdziecie na stronie Urzędu Miasta.
3: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
5: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, 31 sierpnia, kończymy wakacje.
6: Ten zdarty głosik Jankesa sugeruje, że wakacje były dobrze spędzone.
5: Tak, to był wyjątkowy speedwayowy weekend, co zresztą było słychać na PGN Narodowym. Przy okazji pozdrawiamy oczywiście wszystkich fanów czarnego sportu.
6: Janki z wakacji 26 zapamięta motorki, a wy co macie w głowie na wspomnienie tych kończących się właśnie dwóch miesięcy?
7: Cześć Jeska, mi z tegorocznych wakacji najbardziej utkwiło w pamięci to, że moja wątroba jest niezniszczalna i przyjmie wszystko. Pozdrawiam.
6: Ja wiem, o co pani chodzi.
5: Okej.
6: To są te tłuste ryby nad morzem.
5: No to teraz lornetka do rybki.
8: To

0: Rozmýšľam o svojom garážu, ktorý mu brakuje, že bol na błysk.
1: Na nás nie patrz, my ci z Bogajem sprzątać nie będziemy, nawet za pieniądze.
2: A ile?
1: Już jest zainteresowany.
0: W końcu się posprząta, pozdrowienia dla sąsiadów, ale nie o tym teraz. Co tam się wydarzyło w tej, gdzie to było, u nas czy w Austrii?
1: W Austrii jest afera, ciebie nie było w internecie, a wiralem się poniósł filmik z awantury polsko-austriackiej na szczycie góry, słuchaj.
0: Austriacy na szczycie góry.
1: Z Polakami wyzywali się. Chodzi o to, że szło polskie małżeństwo po austriackich górach, 3000 metrów wysokości i...
0: Wysoko.
1: Za nimi szedł austriacki profesjonalny przewodnik z klientami. Mhm. I stwierdził, że na takiej wąziutkiej grani, gdzie się ledwo mieści jedna osoba, wyprzedzi tych Polaków. No, okay. I doszło do szarpaniny. Ten po austriacku.
0: My nie puścimy.
1: Ja nie puszczę.
0: Ale może tam była linia ciągła, nie można było wyprzedzać akurat teraz, no.
1: Podobno straszne słowa na siebie rzucali, przeklinali na siebie. Wiesz, jak
0: w jakim języku?
1: No po austriacku. On był tak, mówił sznycyl.
0: A my jak się kłóciliśmy, też po austriacku?
1: My po polsku odpowiadaliśmy.
2: Już trochę pokazywaliśmy.
1: Cały film jest wiralem w sieci, oczywiście, słuchajcie, awantura polsko-austriacka na szczycie góry.
0: Jaka to była wysokość?
1: 3000 metrów.
0: No i dobrze, no to była wymiana zdań na wysokim poziomie. Jankes.
1: Kama. I Wiktor. W Radiu SK. Radio SK. Naprawdę to jest szczyt wszystkiego.

0: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
1: No dobra, okej, okay. Zabieramy się na, za supermoc na antenie Radia SK samego rana, 18 minut po godzinie 8.
2: No, kiedyś polski artysta śpiewał mam supermoce, a my mamy Klaudię. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Cześć Klaudio. No jak ty się masz samego rana?
3: Bardzo dobrze.
1: Mhm.
2: Powiem ci, że jak na mamę dwójki dzieci, która za chwilę startuje jedno do szkoły podstawowej, drugie do szkoły średniej, to rzeczywiście to dobrze brzmisz.
3: No dobrze, to już jest kwestia sprawy ogarniania.
1: A powiedz mi, w jaką supermoc wyposażyłabyś siebie i, no i swoje dziecko, jeśli chodzi o nowy rok szkolny?
3: Spokojnie, nie panikuję, ogarniam.
1: To, o, takie trzy elementy bardzo ważne.
2: Ta supermoc brzmi tak, bo to jest taka supermoc zen.
3: Dokładnie.
1: No tego ci oczywiście z całego serducha życzymy, żeby tak było, żeby było przede wszystkim spokojnie, bo wiadomo, że nigdy nie jest.
2: A z którym jest więcej problemów? Z tym ze szkoły średniej, czy z tym z podstawówki?
3: Nie, z tym z podstawówki. Średni już jest ogarnięty w miarę.
2: Proszę bardzo.
1: Ja sobie pomyślałem o swoim synku, który ma teraz prawie 6 latek, no, jeszcze teraz idzie do zerówki.
2: Ty to za chwilę będziesz dopiero miał...
1: Ale się będzie działo.
2: Będziesz potrzebował supermocy.
1: Aj. No dobrze, dobrze, dobrze. Cieszymy się, że podzieliłaś się tutaj z tym swoim pomysłem na swoje supermoce na SK.pl. No w związku z tym mamy dla ciebie oczywiście no prezenty, nagrody, przyjemności.
2: 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły i zestaw śniadaniowy Dudusi.
1: To dla ciebie. A tobie?
3: Dziękuję bardzo. No dobra.
1: A dzisiaj z samego rana już była kawka? Jest supermoc?
3: Była kawka, ale będzie chyba jeszcze jedna.
1: No i bardzo dobrze, to ja lecę robić kawę i będzie super.
2: No ja przypominam super. Wszystkim, że chociaż pieniądze szczęścia nie dają, to w tym przypadku zapewniły siłę spokoju.
0: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: A reszta supermocy na sk.pl. Dajcie swoje.

0: Margaret z Radio SK, 26 minut po godzinie 8. Jutro dzieciaki do szkoły, a dzisiaj nauczyciele do Warszawy.
1: Protesty się zapowiadają, no walczą o swoje również w systemie edukacji. Oni po prostu przejeżdżają do Warszawy po to, żeby rządzących czegoś nauczyć.
0: I za chwilę o tym rzeczywiście w newsach, ale już to widzę, że przyjeżdżają nauczyciele, a premier do nich. A, wyciągamy karteczki.

0: SK.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Warszawa Raszyn przy Alei Krakowskiej 24A.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
8: I po reklamie.
9: Noga z gazu na Wale Mierzeszyńskim przed mostem Łazienkowskim stworzył się korek, który sięga gdzieś mniej więcej do ulicy Afrykańskiej. Tak, jest taka ulica w Warszawie. Oprócz tego utrudnienia też na Ostrobramskiej, ale te są zdecydowanie mniejsze. Większe za to utrudnienia zdecydowanie niż jeszcze przed godziną, na przykład w Alejach Jerozolimskich i w Alei Prymasa Tysiąclecia. Tam korki są już przepotężne. No i także na Wisłostradzie na wysokości parku Fontan przed mostem Śląsko-Dąbrowskim.
10: Ale musimy mówić o tym, co dobre. Na wiatraku otworzyli widok tą nawrotkę,
9: prawda.
10: Więc już od 1 września będzie można nawracać, bo otwarte.
9: W ogóle kilka ulic otwartych zostało teraz przed 1 września. Minęła 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Domagają się podwyżek i powiązania pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarstwie. Dziś, dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, o 11.00 przed kancelarią premiera ruszy protest nauczycieli i pracowników systemu edukacji. Ostatnie podwyżki w oświecie były w 2024 roku. IMGW ostrzega przed burzami i upałem. Alerty wydano w 10 województwach. Chodzi o Wybrzeże oraz centralną i południowo-wschodnią część kraju. Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek spotkania o 18.00.
11: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
12: 8.32, już teraz 28 minut do godziny 9.
10: Po każdych wakacjach zostaje jakiś obrazek w głowie, jakieś wspomnienie. No pytanie, co będziecie mieli, bo dzisiaj jest ostatni dzień wakacji Anno Domini 26 w głowie po tych. Halo!
13: Z wakacji 26 zapamiętam na pewno to, że nad polskim Bałtykiem jest zjawisko. Obojętnie ile pieniędzy ze sobą nie weźmiesz, zawsze jest za mało. Pozdrawiam.
12: Tato, to co, chodźmy jeszcze na gofrę.
10: Tatę, puść Blika.
12: Najważniejsze, żeby było fajnie.
10: A wy co macie w głowie po tych wakacjach?
14: Może chcieli.

0: O, jak ja bym chciał powtórzyć jeszcze raz te wakacje. Repeat It, prośba też od Martina Garrixa i od Rudego za 22 minuty 9.
1: Tak, to był Ed Sheeran rzeczywiście. No dobra, lecimy dalej. Co ty tam znalazłeś ciekawego?
0: Słuchaj, czytam, a jak człowiek czyta, to się edukuje. Już teraz wiem, bo Japończycy zbadali, co lasy robią z naszym organizmem.
1: I jakie są wnioski tej sytuacji?
0: Po pierwsze, że warto bardzo chodzić do lasu, bo, uwaga, po 5 minutach przebywania w lesie, to może być nawet las podmiejski najbliższy twojemu miejscu, w którym się znajdujesz. Mózg zaczyna wydzielać substancje, które działają kojąco na nasz układ nerwowy, a to wszystko przekłada się też potem na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne. Jesteśmy lepszymi ludźmi, jeżeli wchodzimy do lasu chociaż na 5 minut.
1: Ale jest jeden haczyk, tak sobie pomyślałem.
0: Jaki?
1: To nie może być Las Vegas.
0: Mam dla ciebie specjalny dźwięk z tej okazji. Uwaga.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
9: Lidl. To się opłaca.
10: No i to jest...
11: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
14: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
15: I po reklamie.

0: Zespół założony przez tatę. Tatę ma grę. Za 13 minut godzina 9.
1: Tatusiowie, mamusiowie, jutro pierwszy dzień szkoły.
0: Ale jeszcze napawamy się ostatnim dniem wakacji. Pytamy, co wam w głowie zostanie. Po każdych wakacjach jest jakieś takie jedno charakterystyczne coś. Jakieś wspomnionko, które będziemy nosić w sercu i w głowie.
1: Niektórzy tak balowali, że niewiele pamiętają.
0: To jest inna sprawa.
1: To też rzeczywiście.
0: Tak, to tych nie pozdrawiamy akurat.
2: To był pierwszy rok z systemem kamcyjnym w wakacje.
1: Tak, to prawda. Oddajemy buteleczki, bardzo dobrze. Ja teraz sobie przypomniałem, byłem na pięknej plaży na Helu. No, tam jest naprawdę cudownie. Szeroko, miło, dużo miejsca. Można sobie się rozgościć, no.
0: I podobno na Hel jedzie się dokładnie tyle samo, co do Chorwacji, bo tam stoisz w korku ten ostatni fragment.
1: Nie o tym. Ja mówię o szerokiej, fajnej plaży.
0: A co, wy zapamiętacie z tych wakacji? Halo, dzień dobry.
3: Ja dam wam znać za 10 dni, co najbardziej zapamiętam z moich wakacji, bo dopiero je rozpoczynam niedługo. Pozdrawiam wszystkich, którzy są już po urlopie. Proszę się cieszyć także urlopem tych, których urlop jeszcze przed nimi. Pozdrawiam.
0: Tak zwane granie na kodach. Pani oszukuje system.
1: Dziękujemy pięknie. Kto się jeszcze? Halo, halo. Dzień dobry, tu Eska.
4: Cześć, Eska. Z wakacji 26 najbardziej zapamiętam wczoraj zdobyte pierwsze miejsce w turnieju piłki nożnej chodzonej w Charzykowy.
0: Brawo!
5: Yeah! Brawo!
0: To jest dyscyplina dla nas.
1: Tak, chodzona.
0: No, chodzisz, nie męczysz się, jednocześnie grasz.
1: Ja i tak na bramce to mało chodzę.

0: Trwa końcowe odliczanie do wakacji 2026.
1: Rzeczywiście, zostało 15 godzin ostatniego dnia wakacji, panie i panowie. Teraz, no, 9, tak, 24 minus 9, 15.
0: To jest trochę tak, jak przychodzi kolega z paczką chipsów i mówi: słuchaj, ja mam ostatniego! I to jest ten właśnie ostatni chips z wakacji do wzięcia.
1: Skorzystajcie z tego wszystkiego, uśmiechajcie się do siebie bardzo mocno, niech to będzie fantastyczny, piękny dzień, no, a my wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Tak, nie szalejcie dzisiaj za bardzo z okazji tego ostatniego dnia, bo jutro musimy rano wstać. Wszyscy!
2: Kama i Wiktor!
3: Radio SK! Radio SK!
4: Radio SK! Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Workbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Na skrzyżowaniu Wawelskiej i Niepodległości musicie odstać swoje w korku, niezależnie od tego, od której strony podjeżdżacie do tego skrzyżowania. Ciasno też w Alejach Jerozolimskich, no i oczywiście w Prymasa Tysiąclecia. Stabilnie za to na S8, bo w stronę Białegostoku możecie przejechać bez problemów, w drugą stronę jest gorzej.
13: No to jutro się zacznie. Nie, jutro jeszcze nie, pojutrze. Pojutrze o tej godzinie do korki, mam wrażenie, będą spotęgowane. A, rok szkolny wraca. I cieszymy się na razie temperaturą, którą mamy, bo naprawdę jest ciepło. 20 stopni w tej chwili na termometrach.
12: Słyszałem, że dziś nawet 3 dyszki.
13: 27-28 mówią prognozy pogody, nic tylko korzystać ostatnie chwile wakacji, bo lata to jeszcze nie, błękit nieba jest, słońce też jest, chyba nie można chcieć więcej w ten poniedziałek.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Minęła 9, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny poranek w Wielkopolsce. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Do wypadku doszło na krajowej 25 na odcinku Międzybórz-Chojniki.
14: Niestety w wyniku zdarzenia 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca odpadł trzeźwy.
12: Mówi Patrycja Naczkę z policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu wciąż pracują służby. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś ostatni dzień obniżek cen na stacjach w ramach programu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
15: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny. Ciśnienie.
12: W menu ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a przynajmniej raz w tygodniu powinien pojawić się w pełni roślinny obiad. To od jutra na szkolnych stołówkach w całym kraju, a zmiany wynikają z nowego rozporządzenia. Jesteśmy na nie przygotowani, mówi nam Bożena Przypaśniak, dyrektorka przedszkola numer 1 w Sopocie.
16: Mieliśmy szkolenia przeprowadzone, intendent został przeszkolony, kucharz, żebyśmy mogli sprostać tym wymaganiom.
12: Zmiany obejmą także sklepiki szkolne czy automaty.
13: Przepraszam, czy ja mogę jednak wrócić do tej szkoły na te obiady?
17: SK Warszawa News.
12: Kolejne testy systemów alarmowych na Mazowszu. W ostatnich próbach część syren nie zadziałała tak jak powinna lub nie była słyszalna wcale. Testy mają odbyć się w połowie października. Według raportu NIK podczas ćwiczeń Alarm 26 nawet co czwarta syrena mogła nie zadziałać poprawnie. Zmiany dla pasażerów transportu publicznego. Tramwaje warszawskie kończą większość remontów i od dziś składy niemal wszystkich linii wrócą na swoje standardowe tory. Zmiany także w kursowaniu autobusów pojadą częściej. Więcej newsów tradycyjnie czeka na Was na SKP.pl.
13: Dzień dobry, 2 minuty po godzinie 9, od teraz tak się właśnie będziemy słyszeć. Ostatni poniedziałek.

0: już teraz w Radiu SK. Za chwilę Gibbs, Kukon i Ty Masz też Wam oczywiście zagramy. Jeżeli patrzymy na kalendarz, to wiemy, że za chwilę jest 1 września, a to oznacza, że można coś podsumować. Nawet jeżeli nie wracacie do szkoły, nawet jeżeli nie jesteście rodzicami uczniów, nauczycielami, to zapewne są takie rzeczy, z którymi w wakacje nie zdążyliście. A właściwie, czego nie ogarnęliście do 1 września. Proszę nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze. Czym nie zdążyliście do 1 września, choć macie teoretycznie jeszcze na to no prawie cały dzisiejszy dzień. Ja nie zdążyłam, wydaje mi się, odpocząć, ale może macie lepsze strzały. Avicii, Rita Ora, Lonely Together też za chwilę w Radiu SK.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
8: I po reklamie.

0: Dobrze to zabrzmiało, przyznaj się, Robin Schulz. Water must take it slow w Radiu SK, 22 minuty do 10. Z czym nie zdążyliście przed 1 września, a chcieliście? Jest Julia.
1: Celem na to lato było zrobienie idealnej opalenizny pierwszy raz w sezonie. Nie zdążyłam do 1 września.
0: Ale Julia, jest też tak, że wrzesień zapowiada się całkiem nieźle, jeśli o pogodę chodzi, więc być może będzie szansa dopracować opaleniznę. Nie wiem tylko, czy czasu wystarczy. Ania!
2: Cześć SK! Ja jeszcze nie zdążyłam się zorientować, że wakacje się rozpoczęły, a co dopiero, że się skończą. Jak się to stanęło, nie wiem, sam buziaczki.
0: I nagle wszyscy mamy na imię Ania, bo ja też się nie zdążyłam zorientować. Jeszcze raz wakacje. Gdybym wysnuła taki postulat, uczniowie byliby szczęśliwi. Rodzice może trochę mniej, ale też byście zagryźli zęby i dalibyśmy radę.
3: Radio SK. Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
6: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
5: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
6: Idealnie.
5: Aquapark Fala w Łodzi. Najlepsza rozrywka w samym centrum Polski.
6: U nas nie ma złej pogody, a woda ma ponad 30 stopni.
5: Łódź, Aleja Unii Lubelskiej 4. Sprawdź już teraz na aquaparklots.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: No, i to jest...
11: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Andrea Bocelli, David Guetta. 5 minut do godziny 10. Dobrze ten czas minie. A jutro? A jutro o tej godzinie to będziecie obserwować na ulicach albo sami będziecie w przepięknych białych koszulach i czarnych dołach wędrowali na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego. Tak nauczyciele też do was mówię. Będzie dobrze, nie martwcie się. Po 10 gramy znowu najlepsze hity Westy.
1: Reklama. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
5: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
6: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
7: Większość szkoleń o sztucznej inteligencji to technologiczny żargon skierowany do hermetycznego, męskiego grona. Dziś powstało coś dla Ciebie. Nie stój z boku i nie patrz, jak omijacie cyfrowa rewolucja, w której biorą udział inne liderki. Dołącz do Octo AI, największego kongresu kompetencji przyszłości dla przedsiębiorczych kobiet. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 19 i 20 września. Szkolenie w wersji online oraz stacjonarnej, dostępne przez platformę eBilet.
8: Poleca Radio SK.
9: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki

0: stara, ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Powiem ci, że jak na ostatni dzień na to, żeby zrobić jakieś zakupy przed rozpoczęciem szkoły, to sytuacja na drogach wygląda całkiem nieźle.
7: Może wczoraj wszyscy zrobili, bo była niedziela handlowa.
6: A możliwe. Najtrudniejsza sytuacja jest w tym momencie na S2, bo zaraz za węzłem Dawidy jest stłuczka, no i na wysokości lotniska musicie odstać swoje w kierunku A2. No i wiadomo, na S8, ale to nie trzeba nic mówić, jeżeli jedziecie od strony Targówka do Żoliborza, no to musicie też swoje odstać w tym korku. No i jeszcze Wisłostrada. To przed mostem Śląsko-Dąbrowskim z obu kierunków.
7: Gdybym miała dzisiaj ostatni dzień wakacji, ja nie mam, bo mam jedynie 26 dni urlopu, to poszłabym nad Wisłę i spędziła tam
6: i tak
7: cały
6: dużo.
7: Dzień, bo pogoda temu sprzyja. 22 stopnie teraz, dziś 28 nawet.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Punktualnie 10:00, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy wyjaśniają okoliczności wypadku niedaleko Wołomina. 14-latek i 13-latka wjechali na niestrzeżony przejazd kolejowy skuterem wprost pod nadjeżdżający skład.
8: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
6: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. W sprawie wypadku śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie. Górnicy ponownie protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Poranna zmiana zjechała pod ziemię, ale odmówiła pracy. Trwają rozmowy wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.
9: Powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji.
6: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń. Politycy do tablicy protestują nie tylko górnicy. Za niespełna godzinę przed kancelarią premiera protest nauczycieli. Domagają się oni przede wszystkim podwyżek.
10: Nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna.
6: Mówi nam szef ZNP Sławomir Broniarz. Dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem serii akcji protestacyjnych.
11: SK Warszawa. Sport.
6: Kibice Legii Warszawa mogą spodziewać się jeszcze jednego letniego transferu. Jak donosi portal Meczyki, do wojskowych na zasadzie wypożyczenia ma trafić jeszcze w tym tygodniu Shinosuke Fukuda. Dotychczas do stołecznego klubu trafiło 6 zawodników, a jutro w pierwszej rundzie Pucharu Polski Legia zmierzy się z Motorem Lublin. Pierwszy gwizdek o 20:30. O Puchar Polski powalczy też Polonia. Czarne koszule swój pierwszy mecz w turnieju rozegrają w środę, a ich rywalem będzie drugoligowy Górnik Polkowice. Polonia ostatnio przegrała z Lechią i spadła na 6 miejsce w tabeli pierwszej ligi.
7: Nawiązując do protestu nauczycieli, myślę, że uczniowie też chętnie by protestowali przeciwko końcu wakacji. Minuta po 10. Damiano David, The First Time Eminem też będzie w tej godzinie. Sanach też będzie. Ja też jestem, Kasia Pęsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: energii, ten właśnie teraz ją dostał. Whatever turns you on, actually Bon na 17 minut po godzinie 10. Z czym nie zdążyliście przed 1 września, a mieliście? Magda.
1: Cześć, Eska. No ja nie zdążyłam z formą na lato, a się obejrzałam i już po lecie, także może zdążę w przyszłym roku. Pozdrawiam.
0: Magda, pa. Zasada jest taka, że w haśle forma na lato nikt nie mówi o lato którego roku chodzi. Uważam, że tutaj jest klucz do sukcesu.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
2: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
3: No, i to jest...
4: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
5: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Mam poczucie, że Mroz mógł śpiewać o wakacjach nad polskim morzem, gdzie miliony monet człowiek wydaje, będąc tam. 24 minuty do godziny 11. Ostatni już dzień wakacji, a skoro ostatni dzień wakacji, to kończymy te wakacje z przytupem. I mamy dla Was dziś od 15 specjalny program, a w nim artyści poprowadzą właśnie tę audycję. Który znacie z Radia SK? Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cyms, Blanka, a będzie także Łajcior i Michał Sikorski. Kto oglądał 1670, ten doskonale Michała Sikorskiego zna, więc takie osobowości na naszej antenie się pojawią, żeby Was wprowadzić w dobry nastrój i żeby zakończyć właściwie wakacje, bo od jutra nie tylko u Was idzie nowe, u nas też, ale o tym więcej niebawem.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: I po reklamie.

Shannon Rivers, Stick Figure, David Guetta w Radiu SK. 7 minut zostało jeszcze do godziny 11. Lista rzeczy, które trzeba zrobić w wakacje. Kto nie zaczął, ten ma dzisiaj cały dzień. Nie wiem, jak to zrobicie, ale internet twierdzi, że tak trzeba. Wyjedź na weekend, aha, to się już nie uda, do nieznanego wcześniej miasteczka. Zorganizuj jednodniową wycieczkę rowerową, to jeszcze dacie radę. Oglądaj wschód lub zachód słońca w wyjątkowym miejscu. Zachód się uda, kto nie widział wschodu, ten już nie nadrobi. Piknik na trawie. Patrzenie na niebo pod gołym niebem, to znaczy siedząc na kocu na przykład na trawie albo na własnym balkonie, lody z rzemieślniczej lodziarni o nowym nietypowym smaku, domowe ciasto trzeba upiec, grilla zorganizować, spróbować nowego sportu wodnego, nauczyć się podstaw nowego języka i wybrać się do kina plenerowego. To naprawdę będzie bardzo dla Was pracowity poniedziałek.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: No, i to jest...
5: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
1: Klasa, a nawet klasyka.
0: Arab?
1: Też klasa.
2: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
3: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
2: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. Co się opłaca? Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
10: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kaufland jest fresh!
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas.

0: zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Już prawie 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nie wykluczamy podpalenia. Tak o pożarze w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowane są części do dronów, mówi policja. Ogień w hali zakładu wybuchł minionej nocy.
2: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń.
1: Powiedziała nam Anna Sławińska ze skarżyskiej policji. W miejscu pożaru mogą wciąż występować utrudnienia w ruchu. Właśnie teraz powinien rozpoczynać się protest przed kancelarią premiera. To nauczyciele walczą o podwyżki. Na miejscu jest też reporter RSK. Olek Ruszkowski.
3: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa zaklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
1: Wystarczy prostokątna rakieta i dobre chęci. Pickleball zyskuje coraz więcej fanów w Polsce. To sport rakietowy dla każdego, niezależnie od wieku, mówi Paweł Gruszka, instruktor tego sportu.
4: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
1: Żeby nauczyć się grać, wystarczy godzina. Na początek warto umówić się z trenerem, żeby poznać zasady.
5: SK Warszawa. Na czasie.
1: Mam dla Was najlepsze propozycje, co zrobić z wolnym czasem w stolicy i na pierwszy ogień pub quiz, czyli zabawa jak w teleturnieju, ale bez presji kamer. To w Hopito przy Chmielnej do wygrania atrakcyjne nagrody, a start dziś o 20. Na socjalach znajdziecie szczegóły i link do zapisów, a jeśli macie ochotę na jogę, to wpadajcie jutro na 17.45 do Parku Skaryszewskiego. Zajęcia są darmowe, trzeba tylko mieć swoją matę. Z kolei w piątek w stolicy wielkie muzyczne święto. Sanach zagra na PGE Narodowym. Koncert startuje o 20.
6: Jakby dobrze się temu przyjrzeć. To jest 11. Coraz bliżej 12. Tak naprawdę jesteście prawdopodobnie już w połowie pracy, a może nawet i dalej. Jak szef nie patrzy, to są tacy, którzy już skończyli, choć nawet nie zaczęli. I właśnie o to chodzi w ten poniedziałek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Minuta po 11.

0: Alex Warren, Passenger, zagrał nam na antenie radiowiska Calvin Harris. Za chwilę, jeżeli chcecie być piękni i młodzi, to musicie dużo spać, mówią naukowcy. Ale nie za dużo też. Tutaj jest klucz do sukcesu. 16 minut po godzinie 11. Otóż przebadano idealną liczbę godzin snu, którą powinniśmy zaplanować w swoim kalendarzu, żeby żyć jak najdłużej i żeby wyglądać młodo. To jest, uważam, kluczowe. I to nie jest jakaś konkretna liczba, tylko to jest między 6,5 godziny a 7 godzinami i 50 minutami. Nawet nie musi to być 8 godzin. I teraz o co chodzi? Chodzi nie o to, żeby spać konkretnie między, ale żeby spać stale taką samą liczbę godzin każdego dnia. Więc jeżeli wychodzi nam z kalendarza, że on uwzględnia 6,5 godziny snu, to powinniśmy codziennie spać właśnie 6,5 godziny. Albo 7,5, albo 7, albo 7,50. Powyżej raczej nie, bo organizm się podobno rozleniwia. I to sprzyja regeneracji, to sprzyja temu, żeby organizm odpoczywał i to sprzyja temu, żebyśmy się nie starzeli. Fajnie, można to sobie zaplanować na papierze, ale ja kiedy próbuję spać konkretną liczbę godzin, to kończy się tak, że ląduję w łóżku, a potem mój mózg uruchamia rozliczanie się z niewykonanymi zadaniami i tak sobie leżymy do drugiej w nocy, próbując je rozwiązać bez wstawania.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
6: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: I po reklamie.

0: proszę się zatrzymać z tym drugim śniadaniem teraz, które robicie gdzieś, na przykład w firmowej kuchni, bo jeżeli ktoś ma jajka ugotowane na twardo, to okazuje się, że całe życie robiliśmy to źle. Narcotic Trust, Like It za nami w Radiu SK, 23 minuty do godziny 12. To bardziej lunch taki, ale jajko ja bym akurat teraz przyjęła. Tylko ja zawsze dodaję sól i majonez. A teraz internet mówi i mądrzejsi ludzie, że tak się nie robi wcale i to jest w ogóle złe i nie tak się traktuje jajko. Otóż jajko należy posmarować jeszcze ciepłe, przekrojone na pół, serkiem kanapkowym i nie solić. Dlaczego? Bo to ma nadać temu daniu zupełnie nowy charakter. Jajko ma się stać kremowe, a dodatkowo nie dostarczamy sobie zbędnych dla naszego organizmu soli i tłuszczu. Nie dość, że poniedziałek trudny, to jeszcze się okazało, że śniadania całe życie człowiek też je nie tak.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
4: To będzie ostatnia reklama.
8: No, i to jest...
9: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, ten także To Biło Miło Fly. Hi, tuż przed 12 w Radiu SK. Rafał, z czym nie zdążyłeś przed 1 września, a miałeś?
1: Jeny, to jest w ogóle mój koszmar, do mnie to wraca, mimo tego...
0: To dobrze, że zadałam to pytanie, naprawdę bardzo dobrze.
1: Ale naprawdę, ja już dawno temu skończyłem szkołę, a cały czas w okolicach powrotu do szkoły, no już wiadomo, młodszych, to mi się śni to, że ja jestem w szkole i jestem nieprzygotowany. Nie mam zeszytu, nie mam czegoś tam do pisania, to zawsze wraca.
0: Ja ani nie mam w domu kogoś, kto wraca do szkoły, ani nie wracam do szkoły, a dzisiaj przeszukiwałam torebki, bo może kanapkę zostawiłam w czerwcu.
1: To jest straszne. Ja jeszcze mam jedno, po szkole mi to zostało. Nie lubię niedzielnych wieczorów.
0: O, tak. Na szczęście dzisiaj jest poniedziałek. Nie wiem, dlaczego to powiedziałam, bo wiem, że
1: jakoś
0: wszyscy czujemy
1: poszło,
0: to samo. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity, a przypominam, dziś od 15 nasz specjalny program z artystami. Łajcior będzie, Sylwia Grzeszczak będzie, Michał Sikorski z serialu 1670 też będzie, więc odpalcie koniecznie.
2: Reklama.
3: Większość szkoleń o sztucznej inteligencji to technologiczny żargon skierowany do hermetycznego, męskiego grona. Dziś powstało coś dla Ciebie. Nie stój z boku i nie patrz, jak omijacie cyfrowa rewolucja, w której biorą udział inne liderki. Dołącz do Octo AI, największego kongresu kompetencji przyszłości dla przedsiębiorczych kobiet. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 19 i 20 września. Szkolenie w wersji online oraz stacjonarnej, dostępne przez platformę e-bilet.
4: Poleca Radio SK. Szukam dobrej miejscówki na weekend.
5: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
4: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
5: Idealnie.
4: Aquapark Fala w Łodzi. Najlepsza rozrywka w samym centrum Polski.
5: U nas nie ma złej pogody, a woda ma ponad 30 stopni.
4: Łódź, Aleja Unii Lubelskiej 4. Sprawdź już teraz na aquaparklots.pl.
6: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W Dla Spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony Dla Spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
7: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na Twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
11: Comedy X Music zaprasza na 2 dni pełne muzyki i dobrego humoru. Roast streamerów, turniej freestyle i koncerty hip-hopowe. Na scenie wystąpią modelki, Brokis, Tede, Tymek, Kubańczyk, Bergin, Mokry Suchar, Meduza i wielu innych. Warszawa 4 i 5 września, Torwar. Bilety na ticketmaster.pl. Poleca Radio SK.

0: duszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Korek zrobił się na wjeździe do Warszawy z Łomianek. Tam doszło też do kolizji, więc jedziemy ostrożnie. Kolejny korek możemy też napotkać na S8, jadąc w kierunku Bemowa. Zaraz za przeprawą postoimy do parku Kaskada. Spory ruch też widać na Prymasa Tysiąclecia, głównie na tym prawoskręcie przed Alejami Jerozolimskimi.
7: Jak ktoś dzisiaj wychodząc do pracy wziął ze sobą parasol, to nie jest zbędny bagaż. On wam się przyda, dlatego że w Warszawie w okolicach godziny 15, 16, 17 przewidywane są opady deszczu. Poza tym komfortowo i ciepło, 27 stopni, ale jutro już znaczne ochłodzenie, 21 będzie w ciągu dnia maksymalnie i deszczowo, to tak chyba.

0: rachunkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera, to przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, projekt ustawy podwyższającej płace nauczycieli jest zamrożony w Sejmie od ponad 1700 dni. S-17 zyska kolejne miejsca obsługi podróżnych. Powstaną na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Prace ruszą jesienią i potrwają do końca 2028 roku.
1: SK Warszawa News.
0: Tablice informacyjne i odstraszające zapachy to pomysł radnych z warszawskiej Woli na walkę z dzikami. Te najpewniej przychodzą z pobliskiego lasku na kole.
2: Ludzi trzeba informować o wszystkim. Nawet o tak oczywistych rzeczach, żeby nie podchodzić do dzikiej zwierzy.
0: Mówi Jarosław Lewandowski, radny dzielnicy. Od początku roku w Warszawie lasy miejskie zebrały 15 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików. Ciszej proszę, pod takim hasłem 4 września warszawiacy będą protestować przeciwko hałasowi. Protest przejdzie z Placu Centralnego przed siedzibę Komendy Stołecznej.
3: No i już popołudnie. Tak to się właśnie robi. Popołudnie jakoś tak pozytywnie nastraja, bo wiadomo, że koniec pracy to już prawie. Tak na wyciągnięcie ręki. Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak rozpoczynamy z tym duetem, a potem będzie Sanach i Vito Bambino, kolejny fajny duet. I potem kolejny, David Guetta i Sia. Rafał Adamczak, witajcie.

0: Lego. Lego.
1: To tak a propos tego, o czym nam tutaj Shakira. Mam nadzieję, że w tym roku, nowym roku szkolnym nam wszystkim będzie się jakoś układało, również rodzicom. Shakira, Jer, La La La z charakterystycznym... Tam Lego jest? Czy nie? Bo nigdy nie wiem. 17 po 12 pokazują zegarki. Za chwilę Gipsy Kukon, ty masz. Kto za kierownicą? Kto wraca z wakacji? Kto cisnął wakacje tak do ostatniego dnia? To uwaga, bo na A1 województwo łódzkie tam uruchomiono najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości. System obejmuje 20-kilometrowy fragment między Piotrkowem Trybunalskim Południe a Kamieńskim i już rejestruje wykroczenia. Ale są też takie odcinkowe pomiary prędkości i trochę teraz kieruję tak pytanie, wiadomo, że w powietrze, o ich sens. Jaki jest sens takiego pomiaru w momencie, kiedy między wjazdem a wyjazdem z owego odcinka mamy dwa parkingi i jedną stację benzynową, gdzie się możemy na długo zatrzymać i już ta średnia nasza prędkość przejazdu jest poważnie zaburzona. No jaki to jest sens? Dacie znać?
2: Reklama. 3,17,40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
10: I po reklamie.

0: Taka świeża nuta w Radiu SK, Armin van Buuren i Sasha Everlasting. Jeżeli jesteście spragnieni takich klimatów, polecam SK Live Remix. Teraz w naszej apce cały czas non-stop możecie słuchać, tak na wyciągnięcie ucha i ręki. A w Radiu SK i w piątek, i w sobotę gramy właśnie takie klimaty. 24 minuty do godziny 13. Słuchajcie, ale co to się będzie działo dzisiaj od 15 u nas w Radiu SK? SK po raz pierwszy i po raz pierwszy swój program poprowadzą popołudniowy dla was. I teraz uwaga, Sylwia Grzesztak będzie. Będzie duet Kuba i Kuba, ci od bursztynowego słowika. Dawid Kwiatkowski, Fukaj będzie z nami. Będzie Margaret Oskar, tym z Blanka, White 2115. Będzie też Michał Sikorski, znany. Tak, to jest ten najsłynniejszy ksiądz w Polsce, tak można powiedzieć, z 1670 z tego serialu. Jak nie jesteście w stanie tego ogarnąć, zajrzyjcie na naszego Instagrama, tam macie ich wszystkich w jednej grafice. Zobaczycie, jak zacne i jak wielkie to jest towarzystwo i oni wszyscy dzisiaj poprowadzą dla was program od 15 u nas w Radiu SK.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
18: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
19: I po reklamie.

Nie spotkałem jeszcze osoby, która by nie powiedziała, że to jest dobry numer, bo jest. H&B, Ring My Bell, 6 minut do godziny 13 i na razie też jak tak pytałem znajomych, to nie spotkałem osoby wśród znajomych, która by nie znalazła informacji na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Niestety, że jej dane nie wyciekły w czasie tego wielkiego wycieku, co to 19 milionów Polaków zostało poszkodowanych. Tylko jak tak pytam i rzeczywiście wszystkich dane wyciekły, to czyjeś dane wyciekły? Czy jak mamy tak wielki wyciek, to mówimy o wielkim wycieku, czy wszyscy kąpiemy się w tym samym sosie? Skomplikowane to wszystko, ale pamiętajcie, zabezpieczajcie się jak tylko możecie i w czym tylko możecie, jeżeli jest taka potrzeba.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już dziś o 21.30 w TVN.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Większość szkoleń o sztucznej inteligencji to technologiczny żargon skierowany do hermetycznego, męskiego grona. Dziś powstało coś dla Ciebie. Nie stój z boku i nie patrz, jak omija Cię cyfrowa rewolucja, w której biorą udział inne liderki. Dołącz do Octo AI, największego kongresu kompetencji przyszłości dla przedsiębiorczych kobiet. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 19 i 20 września. Szkolenie w wersji online oraz stacjonarnej, dostępne przez platformę Emilet.
7: Poleca Radio SK.
8: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
4: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
11: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
12: Co? Tak szybko?
11: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
12: Czekaj!
11: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
12: Warszawa, ulica Mińska 25.
11: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
15: Klasa, a nawet klasyka.
14: Arab?
15: Też klasa.
16: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
17: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
16: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: S8K z dosyć małym zatorem, ale jeszcze nie ta pora, żeby tam się tak korkowało. W kierunku Bemowa postoimy chwilę od mostu Grota do parku Kaskada. Z większym korkiem natomiast cały czas wjazd do Warszawy z Łomianek. Dłuższe nitki samochodów napotkamy także na Wisłostradzie Czerniakowskiej i miejscami na Wawelskiej.
22: No, w korku to się nie da, ale jak zjeżdżacie na przykład do Warszawy z jakiejś wakacyjnej trasy, to może gdzieś w trasie właśnie złapaliście mnóstwo robali na szybę. To jest obrzydliwe, ja tego nienawidzę. Ale będzie deszcz dzisiaj po południu, więc może jakoś z robalami na szybie się upora. Na zderzaku pewnie będzie miał troszkę gorzej. Dzisiaj ciepło, maksymalnie 27 stopni. W Warszawie jutro już chłodniej.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów

0: przypomnijmy, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u. Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Butelkę z płynem znalazł w samochodzie, który pożyczył od swojego brata. 38-letni brat zmarłego usłyszał zarzuty, trafił na 3 miesiące do aresztu. Jutro powrót do szkoły, jednak nie dla każdego ucznia to powód do szczęścia.
1: Zwłaszcza dla nastolatków. Całe ciało mówi, śpi do 12, a oni muszą być budzeni o 6.30 na przykład. Jest dramat.
0: Mówi Nina Mijalska, psychoterapeutka, terapeutka i pedagogzka. Według wyliczeń uczniowie w tym roku szkolnym będą mieli 170 dni nauki oraz 187 dni wolnych.
2: SK Warszawa News.
0: Zmiany dla pasażerów transportu publicznego. Tramwaje warszawskie kończą większość remontów. Od dziś składy wróciły na most Poniatowskiego, pętlę Winnica i węzeł przy Feminie. W planach są jednak już kolejne modernizacje. Między innymi na początku września tramwajarze rozbudują rozjazdy na Kawęczyńskiej. Zmiany także w kursowaniu autobusów. Te pojadą częściej. Trwa głosowanie w tegorocznym konkursie Perełki Warszawy. Wyłoniono 10 finałowych propozycji tras spacerowych. Głosowanie potrwa do 4 września.
3: Słyszeliście ten bilans, który podliczyliśmy w newsach? 178 dni nauki, 187 dni wolnych, czyli jednak dni wolnych będzie więcej! I to jest powód do radości. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Fletka, komu miałabym powiedzieć?

0: Dopiero co premierowo ten numer wybrzmiał w Radiu SK, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC, a wszystko wskazuje na to, że już na dobre rozgościł się na naszej playliście Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is All Set. 17 po pierwszej, za chwilę Temper City, Self-Aware. Tymczasem ja mam dla was, a właściwie dla jednej spośród was osób, taki może szkolny niezbędnik, bo tam jest i torba, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucimy. Oddam taki zestaw za to, jeżeli wy mi opowiecie, co wam się szczególnie mocno w czasie wakacji rozregulowało i z czym będzie trudno walczyć, żeby wrócić po wakacjach do obowiązków. Może nawet nie tylko szkolnych, ale również tych związanych z pracą. Więc dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze, no bo przecież w newsach mówiliśmy, że szczególny problem będą mieć nastolatkowie, dlatego że ich ciało będzie krzyczeć śpi do 12, a budzik będzie dzwonił jednak o 7 z minutami w najlepszym wypadku. No właśnie, to co u was po wakacjach wymaga takiej regulacji?
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
14: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
16: I po reklamie.

0: Co jest SK, to są hity na czasie. Lady Within The Prick, Robin Schulz, Prayer in Sea. 24 minuty zostały do godziny 14. Ciekaw jestem, ile osób spośród was, może kończąc urlopy i dzisiaj po raz pierwszy po przerwie urlopowej, wchodząc do pracy, dawało sobie taką szansę na nowe rozdanie. A może będzie lepiej, może jednak ten szef się zmienił, może jednak coś nowego, może czymś zaskoczy. I ciekaw jestem, ile osób z tego grona o tej porze jednak wyszło na chwilową przerwę, bo już nie daje rady i pomyślało sobie, nie, jednak... Nie, jednak wszystko bez zmian. No ale moi drodzy, byle do kolejnego urlopu. Ja was przy okazji zapytałem, co wakacje u was rozregulowały porządnie i co będzie wymagało ponownej regulacji. I różne były głosy, różne przychodziły głosówki. A to, że budżet rozregulowany, a to ktoś jeździł więcej samochodem, teraz będzie jeździł autobusem. A to, że wstawanie, pora pobudki, no to chyba miało najwięcej tutaj zwolenników i przedstawicieli. Ta forma rozregulowania. Ale przyszła jeszcze jedna głosówka, taka trochę pokręcona, od Tomka. Posłuchajcie, co się rozregulowało Tomkowi.
1: U mnie po wakacjach rozregulował się telefon w jacuzzi i ciężko będzie mu pewnie wrócić do normalnego trybu działania.
0: No też zrobiliście takie... Telefon w jacuzzi? I teraz pytanie. Czy ten telefon wpadł do jacuzzi i dlatego nie działa? Czy może jednak Tomek miał... Nie wiem, może telefon w jacuzzi, do którego sobie od czasu do czasu... dzwonił, żeby uruchomić bąbelki? No nie wiem, ale Tomka w tej pokręconej sytuacji gadżetami eskowymi na pewno wspomożemy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

Trochę tęskniłem za jakimś nowym numerem od tego gościa, od gościa Post Malone. No i proszę bardzo, sam on i Sway Lee, czyli taki nawet duet Sunflower nam daje. I to jest bardzo dobry numer w Radiu SK. To są hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 14. A co się będzie dzisiaj działo tutaj za godzinkę i 6 minut, czyli od 15? A to będzie sytuacja z gośćmi, dla których SK po raz pierwszy będzie takim wydarzeniem, kiedy oni poprowadzą program. A kto poprowadzi? A co to będą za goście? No, nie byle jacy, ale też doskonale wam znani. Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cyms, Blanka, White 2115 i jeszcze do kompletu Michał Sikorski. I oni wszyscy dzisiaj poprowadzą dla was poniedziałkową popołudniówkę już po godzinie 15. Co to się będzie działo? Matko, ja jakoś się doczekać nie mogę tej zmiany, ale to jeszcze tylko godzina i 6 minut. Na pewno wytrzymamy i na pewno przez godzinę i 6 minut ja będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby i wam fajnie było na tym powrocie z wakacji do rzeczywistości. Chyba nie chciałem tego mówić, ale jednak musimy temu stawić czoła.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
4: 8200 8600.
5: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
6: Potrzebujemy towaru
7: i pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Comedy X Music zaprasza na 2 dni pełne muzyki i dobrego humoru. Roast streamerów, turniej freestyle i koncerty hip-hopowe. Na scenie wystąpią modelki, Brokies, Tede, Tymek, Kubańczyk, Bergin, Mokry Suchar, Meduza i wielu innych. Warszawa, 4 i 5 września, Torwar. Bilety na Ticketmaster.pl. Poleca Radio SK.
2: Większość szkoleń o sztucznej inteligencji to technologiczny żargon skierowany do hermetycznego, męskiego grona. Dziś powstało coś dla Ciebie. Nie stój z boku i nie patrz, jak omija Cię cyfrowa rewolucja, w której biorą udział inne liderki. Dołącz do Octo AI, największego kongresu kompetencji przyszłości dla przedsiębiorczych kobiet. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 19 i 20 września. Szkolenie w wersji online oraz stacjonarnej, dostępne przez platformę e-bilet.
1: Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Coraz większy ruch na S8 w kierunku Bemowa. Postoimy chwilę na moście Grota. W drugą stronę nitka samochodów przed parkiem Kaskada. Spore korki już w obie strony na Wisłostradzie. Podobnie na Prymasa Tysiąclecia przed Jerozolimskimi. Pamiętajmy też, że od jutra droższe tankowanie. O tym zaraz więcej w newsach, ale dzisiaj za to podobno darmowa myjnia.
8: A nic nie mów. Miało padać tylko przez 3 godziny od 15 tam do 18, a teraz już się ta prognoza wydłużyła na naszą niekorzyść. Będzie padać podobno w Warszawie od 15 do 21.
7: To lepiej umyje.
8: No lepiej umyje. Dokładniej. Natomiast od jutra ochłodzenie, tak żeby żalu nie było przy powrocie do szkoły. Wyższe temperatury 25 stopni dopiero za tydzień, ale jeszcze są w Warszawie spodziewane.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
7: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-latki z Łodzi. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
9: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
7: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Zatrzymano także jej partnera. Jak się okazało, jest poszukiwany list gończym do odbycia kary więzienia. Od jutra zatankowanie więcej od 60 do 90 groszy za litr. To ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny paliw.
10: Powinna zostać obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
11: Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
12: Dotankuję się dzisiaj.
13: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
12: Nie, dlatego, że sąsiedzi z zaody tankują równo na nasz koszt.

0: Dziś również poniedziałkowe granie z Wolską Grupą Planszówkową. Spotkanie rusza o 16.45 w Wolskiej Mozaice. Wstęp wolny, a coś dla siebie znajdą zarówno początkujący, jak i zaawansowani. Z kolei chętni na wieczór filmowy mogą się wybrać na kino plenerowe na Sadach Żoliborskich 4 o 21.00.
1: Kto się martwił, jak to będzie w poniedziałek z tym dniem w pracy, to jednak jakoś powoli dajemy radę. To już 2 minuty po godzinie 14. Hity na czasie, tak dla poprawienia wszystkiego, co tej poprawy wymaga. Gramy. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino i ciebie też. Bardzo. Taki jest muzyczny początek tej godziny. Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Run, Run, River od Davida Getty i Aloka. To jest numer, który niósł nas w czasie tegorocznych wakacji i coś mi się wydaje, że poniesie nas jeszcze trochę w tę jesień, która się niestety zbliża. Są różne sposoby na to, żeby wrócić do tak zwanej normalności po urlopie i po wakacjach. Wpadła tutaj głosówka od Doroty, posłuchajcie.
1: To ja, żeby nie wypaść z rytmu, bo wiadomo, na wakacjach się zje tu, zje się tam, a tutaj rok szkolny, trzeba wrócić do rzeczywistości. Więc moje dzisiejsze zadanie obiadowe to były pierogi. Zapraszam, pozdrawiam.
0: Dobra, dobra, zapraszam. Nam teraz ślinka cieknie, a Dorota dalej lepi te pierogi. Na dowód wysłała zdjęcie, więc faktycznie dziewczyna to robi. Dorota, a może taka transakcja wymienna, że ty do nas z tymi pierogami zawitasz, a byłoby kogo obdzielić, bo już po godzinie 15 popołudniowy poniedziałkowy program poprowadzi takie towarzystwo, że naprawdę miałby kto te pierogi jeść. To będzie Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret Oskar, Cyms, Blanka, White 2115 i Michał Sikorski. Oni wszyscy będą tutaj i będą prowadzić poniedziałkową, jeszcze wakacyjną popołudniówkę dla was, tak żeby łatwiej jakoś w to nowe, czyli ten nowy rok szkolny wejść.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
10: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
9: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
10: Idealnie.
9: Aquapark

0: Infoparkloc.pl. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
3: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: I po reklamie.

0: Pamiętacie tę wersję z Łatwo Gangiem? To też było wydarzenie i to nie małe. Cyan i Azizam w Radiu SK to są hity na czasie. 15 będzie dokładnie, no, żebym nie skłamał, za 28 minut.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Temper City, czyli producenci, którzy tworzyli dla innych, teraz tworzą dla siebie. Znamy ich doskonale chociażby już z hitu Self-Aware, a teraz podrzucają nam nową rzecz, w której, no tak w dużym skrócie, chodzi o to, że czasami można zacząć udawać, że nam nie zależy, tylko dlatego, żeby komuś nagle zaczęło zależeć na nas, może nawet trochę za bardzo. Numer nazywa się Reverse Psychology. Jak to brzmi? Posłuchajcie sami.

0: Armin Weberen i Sharon Nadal In and Out of Love w Radiu SK. To hity na czasie, 22 minuty, będzie godzina 15. Jeżeli chcielibyście, żeby ta ostatnia noc wakacji była naprawdę wyjątkowa i chcielibyście coś fajnego sobie, mimo tego, że być może jutro rozpoczęcie roku o wczesnej godzinie, coś fajnego na dzisiaj zaplanować, to w nocy będą spadać aurygidy. Jak mówią fachowcy, to będzie nawet rój aurygidów, tyle że całą zabawę mogą popsuć chmury w niektórych regionach naszego kraju, dlatego że aura może być deszczowa, a w innych zbyt jasny księżyc, więc warunki odpowiednie muszą być. Można sobie jeszcze je zapewnić, wiadomo, wyjeżdżając gdzieś za miasto, tak najlepiej. Podobno maksimum, jeżeli chodzi o intensywność tych spadających tak zwanych gwiazd, mówiąc w dużym uproszczeniu, to właśnie ta noc z dziś na jutro, z 31 sierpnia na 1 września. W ogóle aurygidy na niebie będziemy obserwować do 5 września, więc jak ktoś dzisiaj nie zdąży, to może jeszcze się uda później, ale to już zdecydowanie mniejsza szansa. W takim maksimum możemy spodziewać się do 10 meteorów na godzinę. Więc taki jest plan. Jak się oko nie przymknie, no to próbujcie. Jak wam inne gwiazdy są potrzebne, to tych na pewno w specjalnym popołudniowym programie SK po raz pierwszy dzisiaj po godzinie nie zabraknie. Radio SK. Oczywiście dzisiaj po godzinie 15, nie może być inaczej, a to już tylko 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
9: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
8: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda, day.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
14: Klasa, a nawet klasyka.
13: A rap?
14: Też klasa.
15: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
16: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
15: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
17: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
21: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
22: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
21: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
23: No, i to jest...
24: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent, nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
0: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Mundial się skończył, a hit pozostał. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. Za nami 5 minut i będzie godzina 15. Ale co tam mundial, co tam wakacje? Słuchajcie, naprawdę to będzie fajna popołudniówka poniedziałkowa w Radiu SK i z Radiem SK. Już za chwilę od godziny 15 SK po raz pierwszy. Program specjalny z gwiazdami. Coś się będzie działo. No mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie w tym uczestniczyć. To już za chwilę wszystko w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jak jednym słowem określi Pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
0: Godziny szczytu coraz bliżej, a na S8 to praktycznie są już z nami. Zaraz za przeprawą doszło po zachodniej stronie Wisły doszło do kolizji i korkuje nam się S8 już na Toruńskiej. W drugą stronę natomiast jadąc od Blizny Łaszczyńskiego to postoimy już od Bemowa. Wjazd do Warszawy z Łomianek również przetkany. Korkuje się też miejscami Wawelska, Aleje Jerozolimskie i Prymasa Tysiąclecia. W pogodzie natomiast 24,5 stopni Celsjusza teraz na termometrach, a nad Warszawą zaczynają się pojawiać deszczowe chmury. Popadać może aż do wieczora. W kolejnych dniach mniej deszczu, ale za to niższe wyniki temperaturowe. Jutro 18.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. 8 września posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u przekazał wiceprezes organizacji Adam Konopka. To pierwszy ruch władz statutowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu jego prezesa Radosława Piesiewicza. Przypomnę, ten usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Jak zapewniało jednak prezydium zarządu PKOL-u, mimo zatrzymania prezesa, organizacja działa w sposób niezakłócony. Tragiczny wypadek na torach w rejonie dworca Łódź Hojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny.
1: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
0: Mówi Maksymilian Jasiak z policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy, na miejscu pracuje policja i prokurator. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów na odcinku Łódź Hojny Łódź Kaliska. 12-letni Maciek wygrał ze złośliwym nowotworem mózgu. Dziś uderzył w dzwony zwycięstwa w klinice Świętego Mikołaja w Szczecinie, a jednocześnie spełnił swoje największe marzenie.
20: Spędzenie czasu z żołnierzami, jak również przelot śmigłowcem wojskowym. I 12. Dywizja Zmechanizowana, jak również 44. Baza Lotnictwa Marynarki Wojennej chciała, aby Maciej poczuł się jak w żołnierskiej rodzinie.
0: Mówi Ireneusz Tomaszewski z 12. Dywizji Zmechanizowanej, a chłopiec chorował od 5,5 roku.
21: SK Warszawa News.
0: Warszawa żegna bohaterkę Powstania Warszawskiego. W kościele Świętego Krzyża trwa pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej.
22: Spójność, harmonia, prawda. Tym przed...

0: Hej, tu Blanka. No nie uwierzycie, Eska pozwoliła mi poprowadzić program w radiu. Co prawda tylko dziś, ale i tak jest super. Zaraz odparę dla Was kolejne hity na czasie. Ale jeszcze tylko Wam powiem, że jutro o tej porze w Radiu SK będą działy się naprawdę crazy rzeczy. Więc pamiętajcie, jutro między 15 a 18 odpalamy wszyscy SK. Nie możecie tego przegapić. Let's go! Radio
1: SK. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: 3,17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
13: No, i to jest...
14: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
15: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00. W czwórce.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. No słuchajcie, siemano, z tej strony White Short 215 i właśnie przeżywam swój pierwszy raz jako prowadzący w Radio SK. Przed chwilą usłyszeliście mój singiel, dokładnie nasz singiel, To Coś, który podbija SK-ową playlistę oraz Rap 20. No i właśnie, już dziś wieczorem po 23 wpadnę z całą California Records do Rap 20, by pogadać z wami o tym, co u mnie oraz oczywiście u nas się dzieje i specjalnie dla was zagrać kawałek Hustler z Vivi Simonem. A już jutro w SC nowa ramówka i nowi prowadzący popołudniowy program. Niestety to nie będę ja, ale gwarantuję wam, że też mają to coś. Elo. Radio
1: SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
7: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
6: Siła z piąka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
13: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce

0: specjalnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Warszawa, ulica Ostrobramska 75A.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: I po reklamie.

0: No dzień dobry, tu Dawid Kwiatkowski. No dziś wyjątkowa sytuacja w Radiu SK, dlatego że jestem w roli prowadzącego, a nie gościa, więc trochę się tu porządzę, a co? Po pierwsze, za chwilę zagram wam mój nowy singiel, później ci opowiem. Po drugie, powiem wam szczerze, że to, że kończą się wakacje, to wcale nie jest taka zła wiadomość, bo to oznacza, że coraz bliżej jesień i już niebawem spotkamy się na moich koncertach klubowych. Ja już nie mogę się doczekać. Ale po trzecie, od jutra w Radiu SK popołudnia będziecie spędzać w nowym towarzystwie. Oj, będzie się działo. Odpalajcie SK codziennie między 15 a 18. Do usłyszenia, pa!
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: SK Warszawa.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
3: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
4: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W Dla Spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony Dla Spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
5: Pani nam szpital uratowała.
6: Nie ja sama.
7: Nowe wyzwania w Szpitalu Świętej Anny.
8: System jest do pani.
7: Sprawdź, co nowego czeka przyjaciółki ze Szpitala Świętej Anny. Oglądaj od poniedziałku do piątku o 16.50 w TVN.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Lepsze Mazowsze?
13: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
12: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
13: czekają na Twój głos.
12: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
13: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
12: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
13: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
14: No, i to jest...
15: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Hej, co u ciebie?
18: Zapisałem się do TB Edukacja.
17: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
18: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
17: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
18: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
17: Też bym tak chciała.
18: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Warszawa, ulica Mińska 25.
17: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
21: Jak to zwykle o tej porze bywa, S8 teraz stoi w korku od blizny Łaszczyńskiego aż do mostu Grota. W drugą stronę również nitka samochodów, nieco mniejsza, bo od mostu do Lasku na Kole. Bliżej Centrum Jerozolimskie, zakorkowane na odcinku od Łopuszańskiej do Prymasa Tysiąclecia. Korki też na Alei Generała Sikorskiego, Czerniakowskiej i Wisłostradzie. Zderzak w zderzak także na Wybrzeżu Helskim i Szczecińskim. W pogodzie natomiast 22 stopnie teraz w Warszawie, nad głowami deszczowe chmury. Ma padać mniej więcej do 19. Wrzesień ma się jednak zacząć mniej deszczowo, a według najświeższych prognoz jeszcze dopiszą temperaturę w tym tygodniu, w najbliższych dniach maksymalnie 22.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: Minęła 16. SK News. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem, przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał we wpisie na portalu X, Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Rosyjski IU-20 został przechwycony przed południem 30 km na północ od Łeby. Nie doszło do naruszenia przestrzeni nad Bałtykiem, przekazał szef MON. Na miejscu pracują śledczy. Trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru hali magazynowej w Lublinie. Płonęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów. Wstępne straty oszacowano na 5 milionów euro. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zagrożenia dla życia i zdrowia przez wywołanie pożaru.
0: Prokuratura rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
21: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło w Lublinie 60 strażaków. Dodajmy, że służby zajmują się też wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący systemy bezzałogowe. Na terenie pogorzeliska są m.in. funkcjonariusze ABW. W wielu szkołach ten zakaz już obowiązywał. Teraz oficjalnie będzie w całej Polsce. Od 1 września w podstawówkach uczniowie nie będą mogli używać telefonów komórkowych. Nie tylko na lekcjach. Zakaz obejmuje również przerwy. O szczegółach przeczytacie na sk.pl.
6: SK Warszawa News.
21: Trwa plebiscyt Perełki Warszawy 2026. To konkurs na autorskie trasy, w których mieszkańcy pokazują ciekawe i mniej znane miejsca w stolicy.
22: Niektóre skupiają się na takiej lokalnej kulturze, niektóre na historii. Mamy trasy takie typowo przyrodnicze.
21: Mówi Łukasz Kopeć ze Stołecznego Biura Turystyki. Na finałowe 10 tras można głosować do piątku. Zmiany dla pasażerów transportu publicznego. Tramwaje

0: Panie i panowie, słuchacie Radia SK, a to był utwór słowno-muzyczny pod tytułem Stygnie lato, autorstwa duetu Kuba i Kuba.
1: Nie, no dobra, już bez żartów. Siemanko, to Kuba i Kuba. Jesteśmy dziś w Radio SK, żeby powiedzieć wam, że no niestety to lato wystygło. Dzisiaj ostatni dzień wakacji, ostatni taki wakacyjny poniedziałek, ale mamy do was dużą prośbę.
2: A jeśli możesz, no to zostań.
1: Zostańcie z Eską, bo już od jutra po 15 nowy program popołudniowy i nowy duet prowadzący.
0: I nie będziemy to my.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
14: Klasa, a nawet klasyka.
13: A rap?
14: Też klasa.
15: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
16: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
15: Alior Bank, pewni swego rytmu.
17: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
18: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
19: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
22: I po reklamie.

0: Siema, tu Fukaj, a to był mój hit. Zabiorę cię tam w Radiu SK. Pierwszy raz mam okazję poprowadzić program w radiu. To ja jestem nowym prowadzącym w SC. Znaczy się żartowałem, to nie jestem ja, ale na pewno poznacie już niedługo ich. Już jutro po 15. Bądźcie czujni, do usłyszenia. Radio
1: SK. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabat masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: No i to jest...
12: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
15: I po reklamie.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak. Właśnie usłyszeliście mój najnowszy singiel Mango w Radiu SK. Byłam akurat w pobliżu i poprosili mnie, żebym coś powiedziała, a że jeszcze nigdy sama w radiu nie rządziłam, to nie mogłam odmówić. Dziś ostatni dzień wakacji, jutro 1 września i z tego, co słyszałam, w Radiu SK będą zmiany w planie lekcji. Zapiszcie koniecznie nowy przedmiot i nowi prowadzący już od jutra po 15. A tymczasem ja za chwilę odpalam dla Was kolejne hity na czasie w Radiu SK. Buziaki, Sylwia Grzeszczak. Radio
1: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda, jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Szukam dobrej miejscówki na weekend.
3: I żebyśmy nie musieli brać na to kredytu.
2: Da się zrobić. Kierunek Łódzka Fala.
3: Idealnie.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
5: Po kolizjach na S8 zrobił się naprawdę długi korek. Stoimy aż od blizny Łaszczyńskiego, praktycznie do parku Kaskada. W drugą stronę, zaraz za przeprawą też korek, ale już znacznie mniejszy. Długie nitki samochodów, natomiast teraz na Prymasa Tysiąclecia oraz na Jerozolimskich, zwłaszcza odcinek pomiędzy Prymasa Tysiąclecia a Łopuszańską. Podobnie też z korkami Wawelska i Czerniakowska. W pogodzie 19 stopni i to już tyle na dziś. Jeszcze więcej popada. W kolejnych dniach natomiast deszczowych chmur ma być mniej, temperatury też mają w miarę dopisywać, bo maksymalnie 22 stopnie. Jutro 21 we wtorek.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
5: Minęła 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Trwają poszukiwania sprawcy, który miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w Kędzierzynie Koźlu. Nastolatce na szczęście nic się nie stało.
6: Sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
5: Relacjonuje Ewelina Karpińska z policji w Opolu. Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę doszło w Kędzierzynie Koźlu do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. Brama numer 2 znów otwarta. W Gdańsku upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Stoczniowa brama została tradycyjnie otwarta i ukwiecona.
7: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
8: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
5: Mówili podczas uroczystości działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska. Upamiętniono także Olgę Krzyżanowską, lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę. Odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. To już ostatni dzień pakietu CPN. Od jutra znikają 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.
9: Jeżeli ktoś dużo podróżuje, jest to bardzo istotna kwestia.
10: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, benzyna na pewno pójdzie do góry.
5: Mówili kierowcy z Poznania. Według prognoz od jutra za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do 90 groszy za litr.
11: SK Warszawa News.
5: Będą kolejne testy systemów alarmowych na Mazowszu. Mają odbyć się w połowie października. To po ostatnich próbach. W ich trakcie część syreny nie zadziałała tak, jak powinna. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli podczas ćwiczeń Alarm 26 nawet co czwarta syrena mogła nie zadziałać poprawnie. Remonty objęły ponad 200 miejskich placówek oświatowych. To bilans prac, jakie odbywały się tylko w te wakacje. A dodajmy, że w tegorocznym budżecie miasta na remonty w szkołach zabezpieczono prawie 200 milionów złotych.

0: Hej, tu Michał Sikorski. SK kazała mi poprowadzić dla was program na koniec wakacji. No to prowadzę. Będę waszym ostatnim promyczkiem lata. Powiem tak, bardzo wiele miłych wydarzeń nas czeka. Będą imprezy halloweenowe, będą święta, wszyscy uwielbiają święta. Święta jest super atmosfera, potem ferie. Nie będzie tak gorąco, myślę, że będzie przyjemnie. Przyjdzie wiosna, zakwitnie bez. To jest wspaniały moment w roku. Zbliżamy się do niego, co by nie było. A później znowu wspaniałe polskie lato. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już nie wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
8: No, i to jest...
9: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
12: I po reklamie.

0: Cześć, tu Margaret, a to był mój hit Prima Ballerina. Jesteśmy oczywiście w środku lata, a ja przyjęłam Radio SK, bo dzisiaj ja tu rządzę, ale nie na tak długo, bo od 15 do 18, moi drodzy, usłyszycie nowe głosy w Radio SK, nowa ramówka, także zapraszam was. A teraz jeszcze spędźcie ze mną chwileczkę czasu, co byśmy zrobili. O, musimy zrobić szybką śpiewkę. Gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu. Dobra, to do zobaczenia, bajo. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, jaki laptop jest top?
3: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
1: Kup w Media Expert. Laptop 2 w 1 Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
8: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jedyny taki salon w Polsce w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: I po reklamie.

Cześć, tu Oskar Cyms. Słuchacie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie. I dzisiaj jest tu w miarę spokojnie, ale słuchajcie, co tu się będzie działo jutro? Ja nie wiem, czy to studio to przetrwa. Odpalajcie we wtorek koniecznie SK między 15 a 18. Będą nowe rzeczy, będą fajne rzeczy. A tymczasem gram dla was swój najnowszy hit Bez końca w Radiu SK. Miłego słuchania. Zabity.

0: Warszawa. Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
4: Alior Bank, pewni swego rytmu.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: No, i to jest...
6: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Auto GT. Warszawa, ulica Połczyńska 95.
8: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: W Warszawie dalej ogromne korki. Gdzie? Gdzie nie spojrzeć, tam są. Ezusemka stoi na przykład. Od blizny Łaszczyńskiego aż do parku Kaskada. Prymasa Tysiąclecia w obie strony również stoi. Korki także miejscami na Jerozolimskich, na Wawelskiej, na Czerniakowskiej. Stoi również południowa obwodnica Warszawy. Tam spory korek po kolizji. Od węzła Opacz postoimy do węzła Lotnisko. Podobnie zresztą w drugą stronę.
14: Gdzie nie spojrzeć, to ludzie z parasolami. Chyba, że nie wzięli ich rano z domu idąc do pracy, bo rzeczywiście popadało w stolicy od razu temperatura w dół. 18 stopni teraz mamy na termometrach. Jutro te parasole warto ze sobą wziąć, bo w ciągu dnia też może trochę deszczu w stolicy się pojawić.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: Jest 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska wybuchł dziś rano. Przez cały dzień na miejscu pracowały służby, w tym funkcjonariusze ABW. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Radosław Piesiewicz wskazał swojego zastępcę na czas pobytu w areszcie. Obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie pełnił Mieczysław Nowicki. To on na 8 września zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u.
15: SK Sport News.
13: Polskie siatkarki walczą o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem jest reprezentacja Portugalii, która w fazie grupowej wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Spotkanie właśnie rusza. Lionel Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. Piłkarz ogłosił to na swoim koncie na Instagramie. Ostatni raz zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. Messi 8 razy zdobył złotą piłkę.
15: SK Warszawa News.
13: Po uroczystościach pogrzebowych wspólny hołd dla Wandy Traczyk-Stawskiej. Spotkanie pamięci odbędzie się już o 19:00 pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. Trwa głosowanie na najciekawsze trasy turystyczne po mieście. Perełki Warszawy to konkurs, w którym mieszkańcy zgłaszają własne pomysły na spacery po stolicy. W finale znalazło się 10 autorskich tras.
16: Sporo tras ze Śródmieścia. Mamy też Zacisze, mamy Ochotę, Białołękę, Bemowo i Wilanów.
13: Mówi Łukasz Kopeć ze Stołecznego Biura Turystyki. Głosowanie potrwa do piątku.
1: Impreska. Impreska. Impreska.
14: Nie da się ukryć, to ostatnia sierpniowa imprezka dla wielu, ostatnia wakacyjna imprezka, ale na szczęście już jest praktycznie po poniedziałku, więc dajmy z siebie 100% dzisiaj wieczorem, żeby było przyjemnie. Ja nawet dam 120. Michał Hanczak z tej strony. Startujemy! Jeszcze raz powtórzę, 120% dam, nie złotych, żeby była jasność. Gibbs i Kukon, ty masz na dobry początek naszego wieczoru.

Tate McRae na antenie Radia SK w imprez Przechanczak z tej strony. No skoro wakacje się kończą, tak wiem, powinienem jak najmniej używać tego zdania i postaram się, ale czas na podsumowania. Czas wybrać hit tych wakacji. Ale nie ten muzyczny, tu was zaskoczę, nie będziemy teraz wybierali najlepszej waszej ulubionej piosenki. Chciałbym poznać wasze podsumowania, jeśli chodzi o wasz prywatny hit, czyli na przykład coś, co najczęściej robiliście, albo na co wydaliście najwięcej kasy, albo czego najwięcej zjedliście. No, generalnie takie podsumowania mnie dzisiaj wakacyjne interesują. Co było hitem waszych wakacji? Zbieram wszystkie propozycje, także te, które nie nadają się na antenę, na Messengerze Radia SK. Za chwilę sprawdzam, co nagraliście, ale wcześniej zagram pięknie Great Expectation, to Siena Spyro.

0: Może i stygnie, chociaż niektórzy synoptycy mówią, że jeszcze w przyszłym tygodniu upały do Polski mają wrócić. No ale jeśli chodzi o muzyczny hit wakacji, no to stygnie lato od Kuby i Kuby. Myślę, że znalazłoby się u wielu na miejscu numer 1, a przynajmniej na podium, prawda? 21 minut po godzinie 18. Dzisiaj szukamy hitów tegorocznych wakacji, niekoniecznie muzycznych. Czekam na wasze osobiste podsumowania. Na przykład Patrycja na Messengerze Radia SK napisała mi, że u niej hitem były czereśnie, bo zjadła ich kilogramy w te wakacje. No to high five, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o owoce, to u mnie chyba też czereśnie wygrały tego lata. Jakoś tak wyjątkowo nie były bardzo drogie, mam wrażenie. Natomiast jeśli chodzi o Sandrę, no to mamy zupełnie inną opowieść.
1: No, hitem tegorocznych wakacji to był pierwszy wyjazd bez dzieci, z sąsiadkami do Palermo, który skończył się gigantycznym clubbingiem, jedzeniem pierwszy raz w życiu ostrygi i skończył się trzema takimi samymi tatuażami na powrocie, więc uważam, że Las Vegas to wszystko mało. Pozdrawiam.
0: I tak trzeba żyć. Prawdziwy rock and roll, można powiedzieć. Dziewczyny Sandra i jej sąsiadki, rock and rollowe kobitki. No. No dobrze, dobrze. Będzie co wspominać w długie jesienne wieczory. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss już za kilka chwil. Co było waszym hitem wakacji? Czekam na Messengerze Radia SK na wasze głosówki.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce!
5: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
6: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to tak. Chwale.
10: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
11: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
10: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
12: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
13: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
18: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
19: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
20: I po reklamie.

0: Po kilku latach Sunflower od Post Malone i Swaley znowu jest hitem. No dzięki Spider-Manowi między innymi. 22 minuty do godziny 19. Bardzo przyjemnie to brzmi, zwłaszcza kiedy można zrelaksować się po pracy. Za chwilę o ten relaks zadba między innymi Zalia, bo zagram wam jej nowy hit Tylko Kochaj Mnie. Ale wcześniej Ania i jej hit i antyhit, jak się okazuje, tych wakacji.
1: Hejka Eska. Hitem moich wakacji było to, że tak mi się złożyło, że miałam prawie 3 tygodnie urlopu. Antyhitem, że już się skończył.
0: I myślę, że wiele osób może się pod tym podpisać. Ale kończy się jedno, a zaczyna drugie. I czas na hit nadchodzącej jesieni. W Radiu SK nowa ramówka i od jutra od 15 nowe popołudnie, nowy popołudniowy duet na naszej antenie, czyli Sońta i Korościel. I wychodzi na to, że to może być transfer radiowy roku. Szczegóły już na naszych socialach. No i oczywiście jutro od 15 do 18. Mam nadzieję, że przyniosą jakieś wkupne ciastka, bo inaczej nie będzie fajnie.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

Zamiast kawy czy napojów energetycznych można po prostu włączyć sobie Armina Van Burena. Tutaj z Saszą Everlasting na antenie Radia SK w imprezce przed 19:00. Musimy porozmawiać. To jest takie zdanie, które u mnie wywołuje dreszcz emocji, kiedy słyszę je w domu. No, jestem ciekawy, co u was wywołuje adrenalinę, bo w tym tygodniu jest to taka trochę imprezka z adrenaliną, dlatego że mam dla was bilety do kina na Nie patrz w dół 2, nowy film, ale też dorzucę trochę kasy na popcorn, więc z jednej strony będzie można się zrelaksować, z drugiej jednak poczuć trochę dreszczyku, no bo to taki rodzaj filmu. SK.pl, tam zaglądacie, tam piszecie, jakie sytuacje albo jakie zdania wywołują u was wzmożone ciśnienie, no i być może do was właśnie po godzinie 19:00 zadzwonię z takimi nagrodami.

0: Reklama.
1: No, i to jest...
2: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
8: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
9: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w

0: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
4: Warszawa, ulica Mińska 25.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: I po reklamie.
6: Warszawa na czasie.
7: Hej, hej, Warszawo, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli nie macie pomysłu, co robić w najbliższym wolnym czasie, to musicie wiedzieć, że Warsaw Rising, czyli interaktywna gra o powstaniu warszawskim, jest już dostępna. To w strefie nowych technologii w centralnym przystanku Historia. Gra jest dostępna codziennie do 5 września od 10 do 18. Wystarczy się zapisać. Z kolei chętni na filmowy poniedziałkowy wieczór lećcie na kino plenerowe na Sadach Żoliborskich 4. Start już o 21.00. Wstęp wolny.
8: Muzyką się żyje.
9: Nata opublikował nową epkę. Dzisiaj w nocy do sieci trafiło kilka nowych kawałków zebranych w mini-album 2040 Sława. Nata postawił tutaj na nieco bardziej gitarowe brzmienie. No i są tam znane już single, takie jak Echo czy nowy duet z Łajciorem, ale zaskoczeniem dla fanów może być na przykład współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. To już w ten piątek. Sanach zagra finał tegorocznej trasy stadionowej, no i wróci na PGE Narodowy w Warszawie. W tym roku wokalistka od wiosny zagrała kilka koncertów w dużych obiektach, m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Teraz czas na ostatni przystanek w stolicy. Oprócz największych hitów możemy spodziewać się też tych najnowszych, na przykład piosenki Kapitan, którą zagram wam tak na rozgrzewkę przed koncertem jeszcze w tej godzinie imprezki. Wakacje praktycznie za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa, no i w ten weekend będziemy w Zelowie w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł, on w sobotę, i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz, która porwie publiczność w niedzielę. Na koncert wstęp wolny, a poprowadzą je Michu Sobkowski i Kamil Nosel.
10: Imprezka.
9: Tu Hanczak, tymczasem imprezka poniedziałkowa. Relaksujemy się i cieszymy się pierwszym wygranym setem naszych siatkarek, które walczą z Portugalią o awans do ćwierćfinału. Trzymamy kciuki za zwycięstwo. Damiano Dawid, Stromae na początek tej godziny, a potem duet, który kręci nas ostatnio bardzo mocno. Dawid i Margaret.

Rozdział pierwszy. Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy? Bez problemu przeżył choć.

0: Kesha śpiewa TikTok, a dzisiaj nawet nagrałem TikToka i wrzuciłem jednego. Tak się napracowałem. 15 minut po godzinie 19.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Jeśli chodzi o TikToki, to czasami największą adrenalinę wywołują mnie to, że na przykład się namontuje, a potem coś się miesza i trzeba od początku zaczynać. Ale zupełnie coś innego adrenalinę wywołuje u naszej słuchaczki Ani, bo w tym tygodniu prosimy was, żebyście na sk.pl napisali nam, co wam podnosi ciśnienie i powoduje taki dreszczyk emocji. Ania, co to jest u ciebie?
2: Telefon z przedszkola, że muszę zabierać dzieci.
0: Jak ma na imię przedszkolak albo, nie wiem, córka twoja?
2: Łucja, jutro zaczyna, właśnie jutro będzie miała pierwszy dzień w przedszkolu.
0: I jak się nazywa?
2: Łucja.
0: Łucja. No tak, z tymi telefonami z przedszkola to rzeczywiście dreszcze emocji, bo nigdy nie wiadomo, czego chcą. Czy że różyczka, czy że wiatrówka, czy że nie chce jeść śniadania, czy że nie chce leżakować i jeszcze pewnie inne historie.
2: Wszystko jest możliwe, także najlepiej tak telefonów nie mieć.
0: Właśnie, najbardziej mi się podoba w twoim zgłoszeniu na sk.pl to, że napisałaś, że jutro zaczyna się przedszkole i chyba wyciszysz telefon. Czyli zostawiasz dziecko, wychodzisz i nie ma cię przez kilka godzin. Nic się nie interesuje, niech się nie martwił. Słuchaj, to będziesz mogła na przykład wyłączyć ten telefon i schować się w kinie, bo mam dla ciebie podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2, a do tego jeszcze dorzucam 300 kieszonkowego, nie wiem, na przykład na popcorn albo na jakieś inne pyszności.
2: Super, bardzo się cieszę, dzięki.
0: Wszystkiego dobrego. SK.pl, dziękuję. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.

0: przerwy to coś.
1: Na zegarkach 19.30 słuchacie imprezki Hanczak z tej strony. No i niezła ekipa, Łajcior, no między innymi w tej ekipie na czele. I cała ta ekipa od hitu To Coś dzisiaj zamelduje się w Eskowym studiu. O 23.00 będą gośćmi Mattiego Fuczyło, który zaprasza was na Rap 20 i na rozmowę z tymi jego gościami. Za kilka chwil Kapitan, czyli nowy singiel od Sanach, ale jeszcze jedna informacja dla fanów sportu i siatkarek. 2-0 prowadzimy z Portugalią w walce o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
6: Comedy X Music zaprasza na 2 dni pełne muzyki i dobrego humoru. Roast streamerów, turniej freestyle i koncerty hip-hopowe. Na scenie wystąpią modelki,

0: RTPN. Poleca Radio SK.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Większość szkoleń o sztucznej inteligencji to technologiczny żargon skierowany do hermetycznego, męskiego grona. Dziś powstało coś dla Ciebie. Nie stój z boku i nie patrz, jak omijacie cyfrowa rewolucja, w której biorą udział inne liderki. Dołącz do Octo AI, największego kongresu kompetencji przyszłości dla przedsiębiorczych kobiet. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 19 i 20 września. Szkolenie w wersji online oraz stacjonarnej, dostępne przez platformę eBilet.
0: Poleca Radio SK.
3: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
4: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
7: I po reklamie.

0: co łączy nas i Davida Guetta oraz One Republic? No to, że nie możemy doczekać się weekendu już od poniedziałku. O tym jest ten hit I Don't Wanna Wait na antenie Radia SK w Imprez Techanczak z tej strony. Za chwilę zagram wam wasz ulubiony ostatnio hit. I mój w sumie też. Numer jeden gorącej dwudziestki to My Body Isn't Ready od Sombra, ale wcześniej wybieramy hit tegorocznych wakacji. I to nie ten muzyczny, tylko ten wasz prywatny. Hit pozamuzyczny. Na przykład, gdzie byliście najdłużej? Na co wydaliście najwięcej pieniędzy? Z kim spędziliście najwięcej czasu w te wakacje? Może jest jeszcze jakiś inny symbol tych wakacji? U Agnieszki jest. Nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK. Aga?
1: Moim hitem wakacji były kartony po bananach, które okazały się niezastąpione przy przeprowadzce. Serdecznie polecam kartony po bananach.
0: Mówiła Agnieszka. Ale Hanka Mostowiak chyba tego nie lubi.

0: Tuż przed 20 na antenie Radia SK jedna z naszych nowości, czyli Deli Supreme i MJ Deli. Pytam was o wasze hity tegorocznego lata, tegorocznych wakacji, te pozamuzyczne. Wiktoria się nagrała na Messengerze SK.
1: Mówię, że wakacje podbiłam z motorem. Pierwszy sezon na ćwierć wieku.
0: O, proszę bardzo. Zawsze jest dobry czas na ten pierwszy raz. Wiktoria na motorze, a Gibbs na innym nieco środku lokomocji, ale o tym powiem wam za chwilę.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Comedy X Music zaprasza na dwa dni pełne muzyki i dobrego humoru. Roast streamerów, turniej freestyle i koncerty hip-hopowe. Na scenie wystąpią modelki,

0: Interplan. Poleca Radio SK.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Większość szkoleń o sztucznej inteligencji to technologiczny żargon skierowany do hermetycznego, męskiego grona. Dziś powstało coś dla Ciebie. Nie stój z boku i nie patrz, jak omija Cię cyfrowa rewolucja, w której biorą udział inne liderki. Dołącz do Octo AI, największego kongresu kompetencji przyszłości dla przedsiębiorczych kobiet. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, 19 i 20 września. Szkolenie w wersji online oraz stacjonarnej, dostępne przez platformę e-bilet.
0: Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: I po reklamie. Warszawa na czasie.
6: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Wszyscy chętni na spróbowanie czegoś nowego możecie się wybrać na bezpłatne warsztaty krawieckie w pracowni Taka Szpilka na Ursynowie. Start jutro o 14.15. Bilety są bezpłatne, wystarczy się zapisać. A jeśli chcecie na przykład spróbować jazdy na deskorolce, możecie się wybrać na zajęcia aktywnie na targówku. To w środę i w czwartki o 16.00 na Trockiej 4 obowiązują zapisy. W środę o 20.00 macie też darmową zumbę na Bielanach, to przy Gwiaździstej 35.
7: Muzyką się żyje.
8: Ostatni dzień lata. To jest tytuł hitu, który wesce już za chwilę. No lato jeszcze trwa, ale ten hit Gipsa Igo towarzyszy nam od kilku tygodni. Gips niedawno był w weskowym studiu i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu w studiu czy na koncertach, szuka teraz równowagi i pozamuzycznych rozrywek.
9: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
10: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół.
9: Tak, to przeszkody. Idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa...
8: No to mnie łączy z Gipsem, że do sportu nie mamy zapędów. Gips był gościem Mattiego Fuczuło w Rap 20, a dzisiaj przed nami kolejne notowanie tej listy i kolejni goście, m.in. White 2115. Program startuje o 23.
0: Impreska. Impreska.
11: Eska.
0: Eska.
8: W tej godzinie na pewno zagram wam coś w miarę premierowego, coś świeżutkiego, czego być może jeszcze nie słyszeliście, ale zaczynamy rzeczywiście od wspomnianego hitu Ostatni Dzień Lata. To Gips, Ego for Money. Hanczak z tej strony zapraszam na wieczorną, poniedziałkową impreskę. Odreagujmy ten dzień.

To Glass Animals na antenie Radia SK w imprezce. Hip, hip, hura na cześć naszych siatkarek. Właśnie awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, wygrywając 3-0 z Portugalią. Brawo!

0: Shawn Mendes na antenie Radia SK. Brawo dla naszych siatkarek. Meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Wygrały 3-0 z Portugalkami, a w ćwierćfinale zagrają z Holenderkami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Były siatkarskie sety, teraz czas na set muzyczny w Radiu SK i na coś świeżutkiego. On to Joel Corey, znany nam doskonale producent. Tak, tak, znacie jego hity, bo w SC było ich już mnóstwo. Zaczęło się wszystko tak naprawdę od Head and Heart, w sumie mojego ulubionego. Jest mnóstwo pozytywnej energii w tym kawałku, ale Joel Corey tym razem zaprosił do współpracy panią, która nazywa się Hannah Bolain. I śpiewała m.in. w tym hicie. A teraz z tego połączenia sił, ale nie z połączenia tych hitów, wyszło coś zupełnie premierowego. To Don't Go Breaking My Heart. I teraz właśnie ten kawałek wam zagram.

0: Tame Impala i Loser na antenie Radia SK. Nie jest przegranym wcale ten, kto kończy dzisiaj właśnie wakacje. Słuchajcie, dużo dobrego przed nami, ale mam taką sprawę do was wszystkich, którzy czują te ostatnie dni wakacji. Zagrać przed 21 deszcz na betonie Taco Hemingwaya, czyli tam, że twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Czujecie ten mood? Chcecie to usłyszeć? Jeżeli tak, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK i na przykład przy okazji zadedykować ten hit komuś albo powiedzieć, dlaczego akurat warto go dzisiaj zagrać. No sprawdzimy. Może przed 21 zagram. Wszystko zależy od was. Czekam na wasze sygnały na naszym Messengerze. Wcześniej odezwał się Szymon w sprawie hitu tegorocznych wakacji, niekoniecznie muzycznego. Okazuje się, że w przypadku Szymona to nożyczki i grzebień.
1: W te wakacje pobiłem rekord chodzenia do fryzjera. Mianowicie byłem raz w tygodniu, także pozdrawiam najlepszą fryzjerkę Emilkę na Ursynowie.
0: I teraz pytanie, czy tak szybko rosną ci włosy? Czy chodziłeś do fryzjerki Emilki po to, żeby obcinać ją wzrokiem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce.
5: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
6: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: I po reklamie.

0: Wieczorową porą Swedish House Mafia brzmią najlepiej. Wait So Long w imprezie w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Pytałem was parę chwil temu, czy na koniec wakacji zagrać wam ten hymn końcówki wakacji, czyli Deszcz na betonie, tak o Hemingwaya. No i rzeczywiście są głosy, żeby zagrać, więc oczywiście będzie za chwilę, chociaż powody, dla których powinienem zagrać ten hit, są takie słodko-gorzkie. No to najpierw Marlena i ten gorzki bardziej powód. Hej! Marlena, Marlena, halo, halo, jesteś?
1: Siemka.
0: No, cześć.
1: Piosenkę tylko Hemingway, Deszcz na betonie, chciałabym zadedykować osobie, która ostatnio mnie trochę zawodzi i mnie smuci, pomimo że wakacje się kończą, spędziła ze mną bardzo mało czasu, czyli Kubusiowi.
0: O, proszę. Kuba, jak to słyszysz, to ogarnij się. Jeszcze trochę lata zostało, to może jeszcze nadrobisz, a potem jeszcze długie jesienne wieczory, mam nadzieję, że z Marleną. To jeszcze Sylwia i nieco chyba bardziej pozytywny powód, chociaż z drugiej strony...
2: Cześć, Eska. Właśnie wracamy z mężem z wakacji i ta piosenka, tak o Hemingwaya, byłaby idealnym zwieńczeniem naszego urlopu, bo jesteśmy w drodze do domu. Pozdrawiamy, dzięki.
0: No właśnie, koniec wakacji, ale w głosie słyszę jakąś taką radość, więc chyba przynajmniej wypoczęci nasi słuchacze. Bardzo dobrze, no to odpalamy w takim razie Deszcz na betonie, tak o Hemingway w ostatni dzień wakacji.

0: Jak siadło wam, czy wam nie siadło, jeśli chodzi o tę nowość na antenie Radia SK? Take it slow, to Robin Schulz i Watermat na naszej antenie tuż przed godziną 21. Ja już powoli uciekam, ale jeszcze dzisiaj przed nami chociażby rap 20 Mati Puczyło, Łajcior i Spółka. Także warto być z nami po 23. A jutro po południu nowość od 1 września. Sońta i Korościel od 15 z nami na antenie. Także niezły transfer radiowy zrobiliśmy.
1: SK.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie. Warszawa na czasie.
7: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli szukacie pomysłu, jak aktywnie spędzić nadchodzący wolny czas, to już jutro możecie wybrać się na wtorek z jogą na PGE Narodowym. Start o 18.30, obowiązują zapisy. A jeśli dla rekreacji lubicie się pośmiać, to jutro o 20.00 w Cudzie nad Wisłą macie stand-up comedy na scenie Kuba W. Wstęp wolny. A jeśli chcecie posłuchać czegoś nowego na żywo, macie koncert live jazz w Samocentrum przy placu Defilad 1 w środę o 20.30.

0: Dawka. News.
1: Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Ty masz z Kukonem, czy ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Marty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły 2 płyty no i właśnie. Moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie. Mm-hmm. Coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
1: okay.
0: tam.
1: Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: że słucha ewidentnie.
0: Jest
1: okay. Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te 2 lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa, mm-hmm. ale w moim odczuciu czy może być tak zaburzone. Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach, ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w Studio Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tak, przeszkody. Tak, w razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: Właśnie, jakiego roweru w sensie...
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, okay, to ja raczej okay. w rowerach czasowych i szybkich okay. bardzo rowerach
0: właśnie miałem
1: i tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści te prawdziwi nie drwią właśnie z tych
1: drwią.
0: Elektryków. Tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie. Tej
1: Ale gorszej. Bardzo dobrze. Potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Mhm. Tak, zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się oczywiście
1: tak.
0: bardzo... smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że... No
0: nie, to jest... W ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Mm-hmm. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu... które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz, i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba je aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2020. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd i ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największy fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy, jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie, wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest. Twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia w takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: i zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment, gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października.
2: SK Warszawa News.
4: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na magazyn reporterów. Palant powraca w całym kraju. Na warszawskiej Skrze powstało jedyne w Polsce stałe boisko do palanta. Znajduje się na rzutni lekkoatletycznej ośrodka Nowa Skra, aktywna Warszawa. Boiska na Skrę poszedł szukać nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Bardzo fajne hasło widziałem wasze. Palant powraca. Skąd pomysł na takie hasło?
6: Łukasz Szymborski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Palantowego. Szczerze, to jest pomysł z 2015 roku i nie my to wymyśliliśmy, tylko amerykańska gazeta polonijna, która właśnie po usłyszeniu naszej historii taki tytuł dodała. My go od razu chętnie przejęliśmy, bo rzeczywiście palant powraca w całym kraju, a może i na całym świecie.
5: To jaka jest ta wasza historia?
6: Historia Polskiego Stowarzyszenia Palantowego jest prosta. Mieliśmy kij, mieliśmy inicjatywę do tego, żeby zrobić Polską Ligę Palantową 12 lat temu i udało się do tego doprowadzić. Teraz gramy drugi sezon Polskiej Ligi Palantowej. Także od jednego kija wystartowaliśmy. Mamy teraz około 20 drużyn w całym kraju. Dzisiaj na przykład drugi trening w Łodzi, gdzie też drużyna się tworzy i formują się rzeczywiście drużyny w całym kraju, które chętnie chcą grać ten nasz piękny, tradycyjny polski sport.
5: Jak się gra w palanta? Bo ja pamiętam, że mi mama opowiadała o tym, że ona dziecięciem będąc w palanta grała na podwórku. No mnie to już raczej nie spotkało. Grałem później już w szkole podstawowej, ale to też jakieś takie mam wspomnienia. A jak się gra dzisiaj w Polsce w palanta?
6: Palant, jeżeli chcemy wytłumaczyć zasady, to łatwo spojrzeć na baseball, czyli łatwo spojrzeć na tego młodsze dziecko palanta, właśnie baseball, bo ponownie mamy dwie drużyny, w palancie gramy dwie drużyny po 8 osób i mamy pole, które przypomina nam prostokąt. Z jednego boku zawodnicy wybijają i wybiegają w pole, żeby zdobyć punkt, czyli obiegają pole, żeby zdobyć punkt. Po wybiciu druga drużyna, która stoi w tym polu, piłkę łapie i utrudnia bieg, utrudnia zdobywanie punktów drużynie, która te punkty zdobywa. Tak najprościej wytłumaczyć, oczywiście podczas gry liczą się różne umiejętności, ale to jest największa sentencja gry.
5: Gdzie w Polsce grywa się palanta?
6: Przede wszystkim w Warszawie, w ośrodku centralnym, czyli tutaj mamy Centralny Ośrodek Nauki Gry w Palanta. Gramy w Trójmieście, gramy w Krakowie, gramy w Rzeszowie, Knurowie, Rybniku, w Słubicach, w Łodzi, w Pionkach, w Jaśkowie, w Miesiączkowie, w Nowem. Plus, pewnie przepraszam, jak jeszcze kogoś nie wymieniłem, ale rzeczywiście tych ośrodków mamy coraz więcej. Jest ich około 50, gdzie już byliśmy, gdzie mają sprzęt, gdzie grają, ale ja wymieniłem te najważniejsze, gdzie rzeczywiście od nich rozpoczynają się kolejne drużyny lokalne, regionalne.
5: Wow, ale to w ogóle jakaś wielka liga się zrobiła nam w kraju.
6: Zrobiła nam się. Mamy jeden poziom rozgrywkowy, ale musimy myśleć o drugim poziomie rozgrywkowym, żeby rzeczywiście te nowe drużyny mogły grać w rozgrywkach, ale żeby te turnieje nie trwały tak jak teraz na trzech boiskach po 12 godzin, bo to jest wysiłek dla wszystkich.
5: Do ile drużyn przyjeżdża na taki turniej?
6: Od 12-14 drużyn, tak można powiedzieć, że i średnio. No to jest około 150 zawodników i rzeczywiście z całego kraju. Nie jest to regionalne, to jest rzeczywiście z całego kraju. No i gramy od godziny 10 często do godziny późno wieczornej, do godziny 20. Oczywiście te mecze ostatnie, ale to wszystko się odbywa w jeden dzień. No a potem oczywiście jest integracja.
5: Kto może przejść na trening palanta? Czy to jest gra dla każdego?
6: To pewnie jest fraza, że to jest gra dla każdego, bo wszystkie sporty, wszyscy mówią, że to jest sport dla wszystkich, ale w palancie ewidentnie to widać, ponieważ mamy w Polskiej Lidze Palantowej zawodników, którzy bardzo dobrze sobie radzą i mają 13 lat i ważą 60 kilo i mamy zawodników, którzy w takim samym meczu, w takich samych zasadach, takim samym sprzętem i mają 2 metry i 120 kilo i 50 lat, tak? Także tutaj to nie jest gra kontaktowa. Tutaj nie mamy tego kontaktu ciałem, nie liczy się wzrost, liczą się przede wszystkim nasze umiejętności i koordynacja ruchowa. Czyli to, że ktoś jest mniejszy, ktoś jest może wolniejszy, ktoś jest niższy, absolutnie go nie wyklucza, tak jak w wielu sportach to rzeczywiście jest, bo wiemy, że w koszykówkę, siatkówkę trzeba być wysokim, w piłkę nożną też trzeba umieć się przepychać, chyba że jesteś Messim, ale też się umie jak najbardziej przepychać, ale jest oczywiście o głowę niższy, ale to są wyjątki. A w palancie, jak zobaczymy zdjęcia czy mecze drużyny palantowej, drużyn palantowych, zobaczymy, jak duże zróżnicowanie jest, jeżeli chodzi o warunki fizyczne i też gramy koedukacyjnie. To jest jedyny sport, który w najwyższych klasach, oprócz korfbolu, jedyny sport oficjalny, ogólnokrajowy, w którym rozgrywki są koedukacyjne, czyli musimy mieć w każdej drużynie przynajmniej dwie osoby płci przeciwnej, w jakim stosunku, to już dowolnie.
5: Jakie umiejętności są potrzebne, jak wyglądają treningi?
6: Tutaj są cztery podstawowe umiejętności, czyli zaczynamy zawsze od tego najfajniejszego, czyli wybicia piłki kijem. To jest samodzielne podrzucenie piłki kijem, które nie jest proste. Niektórzy wyobrażają sobie, że właśnie podrzucenie sobie jest prostsze niż w baseballu, jak narzucają. Niekoniecznie. Jak tam ktoś narzuci, my tylko wtedy celujemy i możemy już nazwalić na niego, że nam źle rzucił, że było coś nie tak, a w palancie, tak jak w rzucie karnym czy w rzucie osobistym, nie mamy na kogo zwalić, bo wszyscy mają warunki identyczne. Czyli sami sobie podrzucamy, mamy spokój, nikt nam nie przeszkadza, też powinna być cisza, czyli żeby nas nikt nie do końca koncentrował i mamy wybicie, czyli samodzielnie porzucamy piłkę, wybijamy ją kijem trzymanym jednorącz w pole. To jest ta najważniejsza umiejętność, możemy wybijać górą, troszeczkę jak serw tenisowy i możemy tak samo jak tenisem wybijać bokiem, czyli używając całego ciała. Tutaj jest dowolność w wybiciu. Potem mamy rzuty. Rzuty i chwyty piłki, czyli w parach rzucamy piłkę i chwytamy. Najpierw oburącz chwytamy, potem chwytamy jedną ręką. No i też mamy oczywiście biegi, czyli tutaj też te umiejętne bieganie między bazami, to też nie jest jak w baseballu, że automatycznie, jeżeli jest wybicie, wszyscy biegną. Nie, tutaj każdy może myśleć, każdy może wybiec z tej bazy, tak jak kojarzymy właśnie grę w baseball i może wrócić się z powrotem, jeżeli zobaczy, że gdzieś tam jest piłka, jest możliwość zbicia. No i to jest zbijanie, czyli zbicie zawodnika, który biegnie między bazami, możemy go trafić bezpośrednio piłką, wtedy jeżeli go trafimy, jest wyeliminowany, to zarówno trenujemy uniki, jak i celowanie w ruchomy cel.
5: Dzisiaj spotykamy się na skrze, w tej wyremontowanej części, na rzutni lekkoatletycznej. Jest wyrysowane boisko do Palanta. Jest to pierwsze boisko, stałe boisko w Warszawie, pierwsze w Polsce, dobrze myślę?
6: Nie, mieliśmy tutaj stadion. Mieliśmy w 2020 roku stadion, który był niedaleko, na starej skrze. To jest jedyne w Polsce. Mieliśmy epizody, gdzie rzeczywiście mieliśmy stałe boisko, ale to jest jedyne w Polsce stałe, naturalne boisko. Będziemy malować orliki, będziemy starać się, żeby na orlikach też były linie palantowe, ale tutaj mamy perfekcyjne warunki dzięki ośrodkowi Nowa Skra Warszawa, które zapewniły nam jedyne boisko takie na świecie.
5: Ciężko było przekonać urzędników do tego pomysłu?
6: Przede wszystkim gra w Palanta oczywiście przez wszystkich jest traktowana jako sport bardzo niszowy. Ciężko jest wynająć naturalne boisko przez to, że piłka nożna jest święta troszeczkę u nas i możemy właśnie celować w inne boiska. Tak jak tutaj jest to rzutnia do rzutu młotem, do rzutu oszczepem. Teren, który oczywiście jest zajęty, ale my jako zawodnicy w Palanta grający, jako palanciści, nie potrzebujemy żadnych instalacji. Potrzebujemy właśnie tego prostego terenu, który jest wydzielone. My kładziemy sobie bazę, bierzemy kij, piłkę i jesteśmy gotowi do gry. Także tutaj najpierw pokazaliśmy, jak oczywiście gra w Palanta gra. Pokazaliśmy, że my nie niszczymy tego boiska, że to nie są troszeczkę wślizgi jak w baseballu, że my rzeczywiście tutaj gramy. Też są wślizgi, ale one nie niszczą tak boiska jak inne sporty, które znamy, jak rugby, jak właśnie piłka nożna chociażby. I udało się pokazać, że rzeczywiście mamy dużo chętnych, którzy co czwartek o 19 przychodzą na nową skrę, dołączają do drużyny i chcą spróbować gry w Palanta.
5: Czwartek, 19, Nowa Skra, tak? Wszystkich zapraszamy?
6: Wszystkich zapraszamy. Tutaj od września przede wszystkim startujemy z nowym formatem Rodzic plus Dziecko treningi. Będą treningi dla dzieci, to w ramach Legia Palskus, ale też będą oczywiście treningi otwarte. Jeżeli ktoś chce spróbować, zobaczyć na jeden trening, zobaczyć jak gra się w Palanta, to jak najbardziej też trenuje pierwsza i druga drużyna PS Pal Warszawa, czyli PS Pal Wisła Warszawa i PS Pal Orły Warszawa, ale też można spróbować jako totalny nowicjusz zrozumieć zasady, oczywiście je tłumaczymy, spróbować wybicia, spróbować właśnie tego łapania i przyjść, zobaczyć jak gra w Palanta wygląda w nowoczesnym wydaniu.
5: Korki, strój sportowy, jakaś rękawica, czego potrzebuje?
6: Absolutnie niczego. W Palancie nie ma rękawic, łapiemy gołymi rękoma, ubieramy się swobodnie, czy to będą długie spodnie, czy krótkie, czy buty na płaskie podeszwie, czy korki. To też jest absolutnie dowolne. Tutaj rzeczywiście tylko chęci i możemy grać. Oczywiście nieraz czapka się przydaje w słoneczne dni i okulary.
5: No dobrze, to powiedzmy trochę więcej o tym Palancie, no bo to zdaje się właśnie jest polski sport, polski wymysł. Skąd ten Palant w ogóle się wziął?
6: Nie wiadomo, skąd się wziął w Polsce. To są tak dawne zapiski, że ze średniowiecza, że mamy nadzieję, że będziemy do nich docierać dopiero. Ale pierwsze zapiski są dla nas początkiem gry w Palanta, czyli 1427 rok, zapisy na Akademii Krakowskiej, gdzie ktoś został uderzony kijem służącym do gry piłatykiem. Piłatikus na łacinę to było przetłumaczone, dlatego wiadomo, że to już było znane w całym społeczeństwie słowo, które oznaczało kija, piłatyk, tyka piły. To było gdzieś dalej tłumaczone. tłumaczone i to są pierwsze zapiski z 1427 roku. Za rok mamy 600-lecie, idealnie 600 lat od tych pierwszych zapisków. Już mamy przygotowane oryginały tych zapisków, będziemy świętować, będziemy celebrować w przyszłym roku, ale to są pierwsze zapiski o tym, że gra w Palanta istniała. Sama nazwa pochodzi z XVI wieku, od wtedy wpływu włoskich, modnych języka włoskiego i słowa palla, czyli piłka. Palante to jest grający piłką, piłkarz dzisiaj byśmy powiedzieli. W kolejnym stuleciu Polacy wyjechali do Ameryki, tam zakładali pierwszą hutę szkła i właśnie w przerwach od tej huty szkła według historyków w 1609 już grali w palanta. I Indianie przyglądali się im z podziwem i według historyków również od nich wziął się baseball, czyli od tych polskich imigrantów, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych, powstał baseball. I jeżeli chodzi o palanta, on przetrwał zabory. To było niesamowite, że jako tradycja kultury fizycznej przetrwał zabory i zaraz po uzyskaniu niepodległości w ciężkich czasach w latach 20. powstał Polski Związek Piłki Palantowej. Na przykład jak siatkówka wchodziła amerykańska do Polski, najpierw była właśnie w tym związku. I wtedy też był największy rozkwit palanta. Mieczysław Fok napisał swoją biografię od palanta do belkarta. Belkanta. Od palanta do belkanta. Kusociński zaczynał od palanta. Wtedy też były ligi, były rozgrywki, w gazetach wyniki. I wtedy rzeczywiście, zanim te amerykańskie, angielskie, zachodnie sporty przyszły do nas, palant był najpopularniejszą grą, najpopularniejszym sportem w Polsce. Po II wojnie światowej niestety upadek gry w palanta, przede wszystkim przez globalizację i rozwój innych sportów, ale też przez atak ówczesnych władz na grę w palanta jako coś, co może spajać Polaków za granicami wschodnimi, jako coś niebezpiecznego, co może być przyczynkiem do tego, że ci Polacy odzyskają polskość i za granicami dalej będą chcieli być Polakami. Wtedy zaczęło się obrażanie gry w palanta, wtedy zaczynał się upadek, wtedy zaczęto palanta wyprowadzać z klubów sportowych, wtedy też on wychodził ze szkół i doprowadziło to do tego, że w 1978 roku Polski Związek Piłki Palantowej przeszedł na baseball. I palant przetrwał tylko jako gra szkolna, gra podwórkowa, nie było rozgrywek, nie było organizacji, która szkoliła WF-istów, która szkoliła trenerów, która prowadziła rozgrywki, dlatego też palant podupadał. Ja grałem w palanta od dziecka, ja miałem kija w wieku 9 lat, ten kij w ogóle zresztą dalej mam i ja uwielbiałem grę w palanta. Ja grałem 5 lat w klubie piłkarskim, ale zawsze marzyłem, żeby rzeczywiście w palanta zagrać na najwyższym poziomie i teraz się udaje, bo dalej jestem zawodnikiem, dalej jestem graczem drużyny, no tylko jest ten problem, że są lepsi teraz ode mnie i rzeczywiście powstała taka społeczność takich zawodników, że gra w palanta z turnieju na turniej coraz wyższy poziom prezentuje, nie tylko ze względów sportowych, ale też ze względów widowiskowych.
5: To jak udało się reanimować, wskrzesić tę kulturę palantową w Polsce?
6: Ciężka praca u podstaw, czyli najpierw opracowanie sprzętu, zasad gry, spisanie tego wszystkiego, jeżeli chodzi o nowoczesne zasady gry. I później szkolenie, jeszcze raz szkolenie, czyli robienie turniejów z nauką gry, robienie wydarzeń, małych treningów, robienie, jechanie na duże imprezy, gdzie była już społeczność, którą uczyliśmy, czyli na przykład w 2015 roku na studentkampie w Bułgarii, gdzie było 1000 osób, zrobiliśmy turniej na 150 osób. Turniej osób, które w ogóle nie umiały grać, także to było to, że one potem nauczyły się, zagrały 4-5 godzin z nami potężny turniej, zobaczyły, że to jest fantastyczny sport i przyjechały do siebie i chciały to rozwijać. I dzięki takim osobom, które gdzieś zadzwoniły do nas, zdecydowały, że one mogą to poprowadzić, zaprosiły nas na trening, pan powraca, czyli dzięki tym ludziom, kolejnym wolontariuszom, kolejnym działaczom i pasjonatom, którzy dalej to krzewili. My dajemy wszystkie narzędzia. My dajemy zasady gry, my dajemy filmik z zasadami gry, my szkolimy. Tydzień temu było darmowe szkolenie właśnie dla sędziów palantowych. Szkolimy całe kadry i staramy się, żeby oni szkolili dalej następne osoby. Też staramy się to wszystko do online dać do sieci, żeby nawet osoba, która zaczyna, miała komplet dokumentów, żeby mogła zacząć od następnego dnia grać.
5: To gdzie was szukać?
6: palantpowraca.pl. Startujemy z dużą akcją Palanto Sport. To będzie akcja już typowo mówiąca, no, że palant powrócił, ale teraz Palanto Sport, czyli przekonajmy, że palant to nie ktoś durny, że palant to tradycja, z której możesz być dumny. I to będzie hasło dla nas, żeby od przyszłego miesiąca mocno wystartować z kampanią informacyjną i z petycją ludzi, którzy rzeczywiście twierdzą, że Palanto Sport, żeby pokazać politykom, pokazać samorządowcom, pokazać władzom, że mamy coś wspaniałego, czego nie możemy się wstydzić.
5: No to ja przychodzę z mikrofonem na następny trening Do zobaczenia.
6: Do zobaczenia.
2: SK Warszawa News.
4: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Już wkrótce poznamy tegoroczne perełki Warszawy. Zbliża się finał konkursu, w którym mieszkańcy stolicy sami tworzą swoje trasy zwiedzania miasta. Poznaliśmy już 10 finalistów, na których można głosować do 4 września. Każda z tras pokazuje inną stronę miasta, często tę mniej oczywistą. O przebiegu całej akcji z Łukaszem Kopeć ze Stołecznego Biura Turystyki rozmawiała Małgorzata Zawada.
7: To już 6 odsłona perełek Warszawy. Na czym polega konkurs?
8: Konkurs polega na tym, że zapraszamy mieszkańców do zgłaszania swoich ulubionych miejsc w stolicy, takich miejsc, które chcieliby zachęcić przyjezdnych z Polski i z zagranicy, miejsc, których oni się czują dumni. Chodzi o wytyczenie trasy 5 lokalizacji, które się łączą w jakiś ciekawy spacer. Miejsca, które mają ciekawą historię, są fajne pod względem architektury, historii, natury, gdzieś można odpocząć.
7: Jak wygląda tegoroczna edycja?
8: W tej edycji już etap składania zgłoszeń się zakończył. Teraz właśnie wyłoniliśmy 10 tras. Są to trasy po naprawdę najróżniejszych miejscach. Oczywiście jest sporo tras ze Śródmieścia, które ma wiele tutaj ciekawych historii do opowiedzenia. Mamy też Zacisze, mamy Ochotę, mamy Białołękę, Bemowo i Wilanów.
7: Co takiego znajduje się na tych trasach? Czy to są pomniki, czy to są jakieś budynki?
8: No właśnie, trasy są bardzo różnorodne. Niektóre skupiają się na takiej lokalnej kulturze, niektóre na historii. Mamy trasy takie typowo przyrodnicze, więc tutaj jakby też nie chcę skupiać się na jakiejś konkretnej trasie, bo trwa głosowanie, więc każdy może odwiedzić naszą stronę i zagłosować na swoją ulubioną. Na portalu Go to Warsaw, Perełki Warszawy mamy listę tych 10 tras. Można sobie przeczytać, są zdjęcia i wyniki poznamy już w ten piątek, 4 września.
7: Czy dużo było chętnych?
8: Dostaliśmy 60 zgłoszeń, więc jest to dosyć dużo, bo to już jest 6 edycja. W każdej edycji pojawiają się naprawdę świeże pomysły na te trasy spacerowe, więc myślę, że zainteresowanie jest tutaj stałe. W tej chwili już mogę też powiedzieć, że mamy już ponad 1000 głosów te trasy, a dopiero w sumie zaczęliśmy głosowanie, które potrwa jeszcze do końca tego tygodnia. Więc widać, że naprawdę warszawiakom, mieszkańcom zależy na tym, żeby promować Warszawę tak powiedzmy oddolnie, tak? Czyli to też to oni chcą mówić, jakie miejsca warto odwiedzić, chcą być jakby ambasadorami swojego miasta. Tym bardziej chcemy zachęcać ich, żeby nam pomagali pokazywać Warszawę taką, jaką oni sami chcą promować.
7: Kiedy poznamy zwycięzców konkursu Perełki i co na nich czeka, jakie nagrody?
8: Zwycięzców poznamy już w ten piątek. Po godzinie 17 zaplanowaliśmy konferencję. Nagrody są naprawdę ciekawe, bo dzięki nim ci finaliści będą mogli się poczuć jak turyści we własnym mieście. To są m.in. noclegi w renomowanych hotelach, bilety na zwiedzania muzeów, galerii. Są też vouchery do restauracji, są też vouchery na przejażdżki statkami i autobusami turystycznymi. Więc wszystkie te nagrody są sponsorowane przez członków Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Jest to stowarzyszenie, które zrzesza branżę turystyczną właśnie stolicy.
7: Ten konkurs wskazuje miejsca, które normalnie dla turystów raczej są nieznane.
8: Tak, tak naprawdę to kto lepiej wie, gdzie warto zajrzeć niż mieszkańcy. Cieszy nas to, że właśnie jest takie duże zainteresowanie. Kiedy jeszcze 6 lat temu wymyślaliśmy ten konkurs, mieliśmy takie obawy, że może jest to za duży próg wejścia, tak? No trzeba wymyślić trasę, zrobić zdjęcia tym poszczególnym obiektom, jakoś to wszystko opisać. Okazało się, że rzeczywiście, że co roku dostajemy kilkadziesiąt ciekawych tras. Ludzie rzeczywiście zgadzają się też na to, że wystąpią w spotach promujących swoją trasę, bo co roku 3 trasy, które zdobędą najwięcej głosów, są ekranizowane, więc tak będzie też w tym roku. Do tej pory z 5 edycji mamy 15 klipów. Każdy z tych klipów to jest naprawdę fajna historia jakiegoś wybranego kawałka Warszawy i myślę, że to jest takie dziedzictwo, tak, tego konkursu, że możemy przejść się uliczkami, zaułkami, wejść w bramy, spojrzeć na jakiś pomnik z zupełnie innej perspektywy, bo dzięki właśnie temu konkursowi dowiadujemy się historii właśnie, która jest ukryta gdzieś po prostu w zakamarkach poszczególnych dzielnic.
7: Czyli wszystkie te trasy są dostępne, możemy się wybrać w taką podróż, jeśli odwiedzimy stronę internetową konkursu?
8: Tak, wszystkie te trasy są dostępne na naszym portalu go2warsaw.pl /Perełki Warszawy. Tam już mamy listę roczników, w których te edycje konkursu się odbywały, no i pod każdym rocznikiem jest po 10 tras finalistów.
7: To może nie z tej edycji, żeby nie wyróżniać nikogo, ale z poprzednich, czy jest jakaś trasa, która zapadła panu w pamięć, albo jakieś miejsce nowo odkryte?
8: Mi się bardzo podobała trasa po podwórkach Śródmieścia, więc nie jest to może jakaś trasa na obrzeżach miasta, ale właśnie w samym sercu. Z tym, że właśnie zaglądająca do takich bram, gdzie niekoniecznie ktoś mógłby podejrzewać, że coś ciekawego się tam kryje, więc to były bramy, w których można znaleźć i kawałek Nowego Jorku i jakąś niesamowitą architekturę, taką mieniącą się w oczach właśnie z lat 60. Brama, w której zginął jeden z naszych słynnych poetów w czasie Powstania Warszawskiego, Kamil Baczyński. No i to były właśnie bramy połączone w jeden spacer. Jak dla mnie to była właśnie taka esencja tego spaceru, bo były trasy, które przeprowadzały nas po, nie wiem, dzielnica Włochy na przykład, też bardzo mi się spodobała. Jest to gdzieś na, jak dla mnie, osoby mieszkającej na Targówku, to jest jakby koniec świata, tak? A dzięki tej trasie też odkryłem niesamowite rzeczy. Ale właśnie ta trasa po Śródmieściu to jest coś fajnego, bo to jest bardzo łatwo dostępne, takie w sam raz dla turystów, którzy często tymi ścieżkami podróżują, ale niekoniecznie zaglądają właśnie w takie przejścia. Jakaś tajemnica tuż za rogiem, to jest mój powiedzmy top.
2: SK Warszawa.
4: Zakończył się kolejny etap renowacji zabytkowych katakumb na Starych Powązkach w Warszawie, nekropolii objętej najwyższym nadzorem konserwatorskim. Na tym jednak nie koniec, bo niebawem mają ruszyć kolejne prace. Ze względu na ich duży koszt, konieczność skrupulatnego działania i dobór odpowiednich materiałów, trzeba je dzielić na mniejsze etapy. O znaczeniu historycznym katakumb i postaciach, które w nich spoczęły, nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał z Karolem Gądzikiem z zarządu Fundacji Stare Powązki.
9: Na początek, panie Karolu, wyjaśnijmy, gdzie my jesteśmy i jak ważne dla Starych Powązek jest to miejsce.
10: Jesteśmy na cmentarzu powązkowskim, zwanym Starymi Powązkami w Warszawie, najstarszej obecnie nekropolii w stolicy. Jesteśmy przy budynku katakumb, powstałym równolegle z kościołem świętego Karola Bromusza z końcem wieku XVIII. Autorstwo projektu przypisuje się Dominikowi Merliniemu, pomimo że źródła nie podają tego wprost. Tak samo Tatarkiewicz, jedyny biograf Merliniego, tego wprost nie zdefiniował. Niemniej jednak przypisuje się jemu, sam też został tutaj pochowany. Ten budynek powstał jako takie miejsce też, które miało przyciągnąć osoby do tego, by chciały spocząć na tych Starych Powązkach. Należy pamiętać, że z końcem wieku XVIII przepisy sanitarne zabraniały lokowania nowych cmentarzy w obrębie miast. To też Stare Powązki, trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, które są niemalże w centrum Warszawy, z końcem wieku XVIII były lokowane poza granicami miasta. To też zarówno Michał Poniatowski, brat Stanisława Augusta, ówczesny prymas, jak Hugo Kołłątaj czy wspomniany Dominik Merlini zdecydowali się spocząć w tych katakumbach, by też dać przykład temu, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby skorzystali z tego miejsca pochówku. Sam budynek w wieku XIX czterokrotnie był przebudowywany. Pierwotnie miał około 118 metrów, dzisiaj ma ponad 200. W czasie II wojny światowej mocno ucierpiał, czego ślady widzimy do dzisiaj. Z 6 kondygnacji niż 3 najwyższe są tak naprawdę puste. Nie mamy ani archiwum, które nam pozwoli odtworzyć inskrypcje, czy choćby zidentyfikować osoby, które tu były pochowane. I też zawaliły się częściowo mury, częściowo dach. Ma ten budynek też dwa bardzo ważne dla nas, zarówno pod względem takim materialnym, jak i niematerialnym, miejsca. Pierwsze z nich to jest ulokowana od strony południowej w 1925 roku Aleja Zasłużonych. Została zainaugurowana pogrzebem Reymonta. I od tego czasu znamienite osoby ówczesnej stolicy były tutaj, nie tylko stolicy, ale i kraju, były tutaj chowane w sposób szczególny. Drugie miejsce powstało po II wojnie światowej od strony północnej, która jest otwarta arkadami, powstało mauzoleum, do którego zwieziono prochy ze wszystkich obozów koncentracyjnych. I to jest takie miejsce pamięci stworzone dla ofiar II wojny światowej i ofiar totalitaryzmów. I to miejsce jest bardzo często, nie tylko w okresie Wszystkich Świętych, odwiedzane. Nie tylko przez turystów, nie tylko przez mieszkańców, ale też przez zagranicznych, tak naprawdę odwiedzających Warszawę.
9: Czyli niezwykłe miejsce pamięci. Za nami kolejny etap prac renowacyjnych. Na czym polegały te ostatnie, które właśnie się zakończyły?
10: Czy zaczęliśmy tak naprawdę kilka lat temu od zaprojektowania całego programu tego remontu, całego obiektu. On przewiduje kompleksowy remont wszystkich elementów składowych. W 23 roku odnowiliśmy część od strony Alei Zasłużonych. W tym roku od strony arkad strop w podcieniu został wyremontowany. I tak naprawdę ze względu na no, bardzo dużo, duży koszt prowadzenia tych prac, zdecydowaliśmy się to etapować. Nie tylko to są kwestie finansowe, też ze względów czysto konserwatorskich niemożnością byłoby przeprowadzenie wszystkiego w ciągu jednego roku. To też podzielenie tego na etapy eliminuje nam różne niespodzianki, które czasami pod ściągnięciem pierwszych warstw wtórnych farb czy zapraw mogą nas czekać. To też w tym roku zdecydowaliśmy się na zrobienie tego stropu i będziemy powolutku schodzić w dół tynki, czy może nawet przyjdzie kiedyś czas, żeby te wszystkie tablice epitafijne przywrócić do ich pierwotnego tak naprawdę kształtu.
9: Co odkryły te kolejne warstwy tynku, które trzeba było zerwać? Czy te prace Państwa jakoś zaskoczyły? Czy były jakieś niespodzianki, które przyniósł ten remont?
10: Częściowo wyeliminowaliśmy wszystkie te niespodzianki, bardzo dokładnie badając ten obiekt przed przystąpieniem do pierwszych prac. Także tutaj jakichś wielkich niespodzianek nie było. Niemniej jednak im dłużej zajmujemy się tym obiektem, tym niestety widać dużo różnych nawarstwień, dużo różnych prac remontowych, które były robione tak doraźnie, no z materiałów też, które w danym momencie ktoś miał. No wiadomo, po II wojnie światowej, jak odbudowywano całe miasto, całą Warszawę, no to też nikt się mocno nie skupiał nad odbudową jednego obiektu na Starych Powązkach. To też ten remont w ogóle trwał od początku lat 50. do roku 70. Pomimo, że w 48 roku tak naprawdę władze czy służby konserwatorskie nakazały remont. Niemniej ten obiekt sam w sobie jest bardzo dobrym przykładem sztuki sepulkarnej zarówno w XIX, jak i XX wieku, ale nosi w sobie też tą właśnie warstwę niematerialną. Jest świadkiem tego, jak burzliwe losy Warszawę dotknęły, a same postaci, które tutaj spoczywają, czy wokół, czy też od strony Alei Zasłużonych, to naprawdę przekrój wszystkich możliwych dziedzin życia naszego społeczeństwa. I to też osoby, które z jednej strony tworzyły ten kraj, jak i rozwijały i też sławiły poza granice Polski. I nic dziwnego, że w świadomości naszego społeczeństwa jest to obiekt jako Stare Powązki, jako cała nekropolia najwyższej ochrony konserwatorskiej. Polskie prawo nie przewiduje wyższej niż pomnik historii. To też jest to miejsce szczególne nie tylko na mapie samej Warszawy, ale też na mapie Polski. I z punktu widzenia zarówno historycznego, artystycznego, jak i oświatowego ma to duże znaczenie przy kształtowaniu tożsamości nie tylko narodowej, ale i kulturowej. Jest to najwyższej klasy przykład zachowanego w takim stopniu, w tak zniszczonym mieście dziedzictwa kulturowego.
9: Wracając jeszcze do samych katakumb, niech Pan powie bardzo proszę, jakie są kolejne etapy, bo mówi Pan, że ten remont, renowacja jest podzielona na kilka etapów, kilka obszarów. Co więc następnego znajdzie się w planie konserwatorów?
10: W przyszłym roku chcielibyśmy zająć się tymi arkadami, czyli myślę, że wymianą tynków. Te tynki skrywają w sobie niestety plastikową siatkę montowaną w latach 70., 80. I naszym celem jest usunięcie tego, przywrócenie pierwotnego kształtu zarówno tych wszystkich warstw tynkarskich, które były, jak i warstw malarskich. Usunięcie wszystkich wtórnych nawarstwień, które tutaj przez lata były stosowane. Oczywiście nie można powiedzieć, że ktoś kiedyś popełnił błąd. My z punktu widzenia obecnej wiedzy konserwatorskiej możemy powiedzieć, że pewne działania są niewłaściwe na naszą dzisiejszą wiedzę, ale na ich ówczesną wiedzę one były jak najbardziej zasadne. To też wiadomo, nasza praca polega na tym, żeby z jednej strony po pierwsze nie szkodzić, po drugie przywracać autentyczny kształt, autentyczną substancję, zachowując wszystkie te elementy, które są historyczne. I tym samym chcielibyśmy dążyć do tego, żeby ten budynek odzyskał ten blask, który miał zapewne w momencie powstawania, choć był niemalże o połowę mniejszy. Tak, żeby rzeczywiście było to wizytówką. Też ma to na celu, zważywszy na liczne programy i projekty edukacyjne, które Fundacja prowadzi, pokazać w takim czynnym działaniu tym wszystkim grupom dzieci, nastolatków w wieku szkolnym, które przyjeżdżają do nas na zajęcia bezpłatne, że na tym polega ochrona dziedzictwa kulturowego, żeby w praktycznym działaniu pokazać, jak to się odbywa, i czemu to ma służyć, bo przede wszystkim musimy wiedzieć, czemu to ma służyć. Ta kulturotwórcza rola zabytków była już dostrzegana w dobie rewolucji francuskiej, tworząc pierwsze prawo chroniące obiekty zabytkowe, ale myślę, że od starożytności społeczeństwa widziały rolę zabytków właśnie w taką kulturotwórczą. To też zachowywano obiekty, które taką rolę pełniły.

Sa smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Eska Warszawa. Eska Warszawa. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
1: To jest Rap 20, ja nazywam się Mati Fuczyło. Jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych kawałków. Jak zawsze to wy decydujecie o tym, który kawałek ląduje na którym miejscu. Eska.pl, tam to robicie, Eska.pl, tam głosujecie. A w studiu Eski, w studiu Rap 20, no chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115, siemanko.
2: Siemanko, witam.
1: Vivi Simon też tu
2: siemanko.
1: Jest.
2: Siemanko.
1: No i Palar.
3: No witam serdecznie.
1: Gotowi jesteście?
3: Tak jest.
2: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
1: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
2: poznasz
1: tym.
2: Prawdę.
1: Poznam prawdę. Prawda o California Records wycieknie właśnie dziś. To jest Rap 20, my zaczynamy, odliczamy 20 kawałków. Na początek chcę więcej od Fuka i Jajliwki, to jest pierwszy z tych numerów.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 20.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Radio SK 19.
1: Welcome to the Crack House.
2: Czekam na ciebie gdzieś pod palmą, kostium LV w ręce, trapfon. Baby, zadzwoń, rzuć mi hasło, odleć.

0: White 2115, Vivi Simon i Polar w studiu Radio SK. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to wesce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
1: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
0: Po drodze, wszystko po drodze.
2: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką... odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
1: Właśnie, no, właśnie, tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
0: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
1: Dokładnie.
0: Palar jest cicho,
3: ja
0: obawiam się,
3: audycji.
0: Że ty... audycji nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
3: ciebie?
0: Mnie wygryźć?
3: No. Nie, na twój głos, ja bym
0: nie
3: konkurował z takim.
0: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whiter 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tak. Tam na miejscu, miałeś
3: lip-sync, tak zwany
0: sporo do czynienia, lip-sync był nagrywany.
1: Natomiast nie było jakie.
3: Bo takie z klaskaniem.
0: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
1: Tak, nawet przybrałem taki kostium.
2: Garnitur
1: dyskowy, żeby tutaj efekt był.
0: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
1: No, stary. Dominacja.
3: Się chyba.
1: Genetyczna.
2: No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami takimi luźnymi trackami wrzucanymi tako. Zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
1: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak. Wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę największy hit, no. To była ostatnia.
2: To dosłownie zostało zrobione... Tak.
1: Z tydzień przed wylotem
2: zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do nie dorzucić jeszcze.
3: Jako bonus track,
2: ale
1: nawet klip zrobiliśmy.
2: Nawet klip nakręciliśmy.
1: Ale fajna nuta w ogóle.
3: Fajna.
2: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie będzie, nie?
1: To jest pamiątka od razu.
2: No, taka wiesz.
1: Tam nakręciliśmy tam ten
2: teledysk. Tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
1: No i my nasze solówki.
2: Chłopaki oczywiście swoje solówki by ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
3: Tak jest.
2: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty dwa dni temu przecież, co wyszło, trzy dni temu.
0: Gramy miejsce 17, zaraz wracamy do rozmowy i pogadamy i zagramy też już kawałek wspomniany.
4: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17. Z ręki.

0: To jest rap 20 w studiu Radia SK California Records, czyli Palar, White 2115 i Vivi Simon. Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whitechur mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który kurczę sprawia. California Records, to wszystko. To wszystko.
1: Cholera, otóż. Może rzeczywiście.
2: Masz nas.
1: Nie?
0: Mam was. Czyli to jest ten master plan. Trzeba wrzucić Kalifornia do...
2: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu to, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no...
3: Fajna emocja.
2: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing. Jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak.
0: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love, no to jest ten moment?
3: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
0: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
3: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
1: Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy tak kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówię, kurde, no.
3: Nie tym razem.
1: Nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
2: Nie tylko o to chodzi.
1: Jakby
2: tak
1: jest wiele tych wytycznych, wiele kurwa, masz słowa mi
0: czynników.
1: Wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces. Ta. Ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz, każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
2: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
3: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
1: Tak, no to jakby, wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało. Convict Music, no to nie. Do tego tak to wygląda. No.
0: Convict Music, ale słuchajcie, pojawił się też Hustler. Moje pytanie brzmi, czy zagramy Hustlera premierowo w Radiu SK, bo California Love to już nie jeden raz był numer jeden rap 20. Może to też będzie. Sprawdźmy, czy to jest ten moment.
1: No to słuchaj, to ty nam powiedz.
0: Czy nóżka zabuja, czy nóżka pójdzie w ruch. Gramy w takim razie. Hustler, Simoni, White 2115.
4: Najwyższy czas.

Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się. No bo po co mi mieć?

0: się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Pora tą wularem, muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK 14.

0: Trzeba powiedzieć, że niezła ekipa dzisiaj w studiu Rap 20, chyba największa w ostatnim roku, to na pewno. Vivi Simon, White 2115 i Palar w studiu. Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza. Moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
1: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
0: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
1: Wypadałoby. Fajna pioseneczka, nie?
0: Fajna pioseneczka.
1: Motywująca, tak.
0: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast... Mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
1: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
2: Klipy. Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
1: tak,
2: co?
1: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to tak. Też było wielkie przedsięwzięcie. Mm-hmm. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni tydzień był taki,
3: bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, a ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
2: Ale i tak się nagrało.
3: No i tak się nagrało, ale właśnie ten czwarty tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, tam zwiedzaliśmy jakieś muzea, kurwa, i jakieś inne takie rzeczy.
2: Zajebiste.
3: Fotę z dinozaurem, a Palar żywym.
1: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
3: Zamknęli, ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, ze szczerbami i mówią, no panowie,
2: nie będę mówił jak.
1: A tu wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują. I zamknięty Wielki Kanion.
3: A jeszcze, to jest w ogóle, to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało. Jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy i tak patrzę, te góry tam są jakieś, nie? Ja mówię, co to kurwa jest, nie? A tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
1: Tak, był
3: śnieg. I blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień. Jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles. To oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone. Jakieś, ten kraj jest dziwny.
0: Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakaś Fata Morgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Słuchajcie, zaraz pogadamy jeszcze więcej o tym. W ogóle mam miliard pytań związanych z miliardem rzeczy. Zagrajmy teraz kolejne miejsce Rap 20, a ja zaraz będę zadawał te wszystkie pytania.
4: Rap 20. Głosuj na SK.pl 12.

zaczną. Wszystko w moich rękach, resztę mówią mi twoje usta. Czas mi cofa jetlag, daleko do jutra. Spóźnia mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie znów, że czekają, ale bez nas nie zaczną. Pytają mnie, gdzie stary PZP.

0: Pylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To jest Rap 20. Dzisiaj jesteśmy w słonecznej Kalifornii. To niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie, Kalifornia jest z nami. To jest Rap 20. To jest Eska w studiu Whitechor, Palari, Vivi, Simon. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
3: oczywiście,
2: scenograf.
3: Oczywiście, tylko jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
2: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... Początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się,
3: tak.
2: Następnie z kolei rezygnuje, chodzi. Tak? Ty tłumaczysz
3: to. Tak, ja to wymyśliłem.
2: O, Whitechor chyba nie jest zachwycony tym.
3: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
4: Nie będę mówił jak.
2: Jaki był pierwszy pomysł u Palara?
3: Nie mogę mówić takich rzeczy.
4: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
3: Może go użyjemy kiedyś, do innego klipu go.
4: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese
2: czeka.
4: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał,
2: okay.
4: Wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Okay. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
5: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
2: Pozdrawiamy, tak? Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
5: Palaro
2: temat tego.
5: Sorrentino.
3: Właśnie
2: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. Znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
3: Jest dużo, jest jeszcze Palaro Pereira.
4: Znany piłkarz.
5: A bo to on ma prosto andaluzyjskie korzenie.
3: Tak.
2: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
5: No tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
2: No
4: spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
2: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
4: Nie bój się, Maula, nie bój się.
5: jak Lil Durk
4: tak,
5: King Von, tak?
4: Tak, dokładnie ta scena.
5: Chciałem to właśnie otworzyć.
2: Odpowiedzieliśmy to.
5: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać to, że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten, tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji, trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce, w takim naszym...
4: I co innego niż ty masz też...
5: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, jest różnie, no i tyle.
4: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy
5: jakąś
4: pomysł,
5: treść też.
4: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial.
2: My gramy teraz kolejne miejsce Rap 20, ja do rozmowy z California Records w pełnym rapowym składzie, chyba można tak powiedzieć. Wracamy za moment.

upadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo.

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś.

0: bez ojcu. Szczęśliw bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu, a się zgubi. Zdarł głos, nic nie mówi, tylko Jezu Chryste kubi.
1: To jest koszt bycia boss, to jest kawałek, który dzisiaj wylądował na 8 miejscu Rap 20, a w studiu, no też można powiedzieć bossy, chociaż bardziej hustlerzy dzisiaj, ekipa California Records. Muszę wam powiedzieć, że jestem oczarowany naszymi rozmowami poza anteną, tutaj dowiedziałem się już wiele o pracy Vivi Simona w radiu, natomiast trochę chciałbym się dowiedzieć więcej, no bo Łajciora znamy już od lat z hitami, natomiast was, panowie, teraz poznajemy w tej opcji właśnie California Records i to, co jest moim pytaniem, to jest to, skąd się wcześniej wzięliście, na przykład ty, Vivi Simon, wiem, że ksywa była kiedyś inna, nie wiem, czy tak, chcesz, żebym ją wypowiadał, czy nie.
2: Zostawmy ksywki dla digerów, niech oni tam, ja niech im podpowiem. Niech oni
3: tam... Abonent.
2: Tak, chłopaki, ale to akurat nie była moja najpopularniejsza, no to po prostu to jest nuta, którą ale wykopali.
1: Najlepsza. Nie, witamy abonenta i konsumenta, pozdrawiamy.
2: Tak, to zostawmy dla tych, którzy tam szperają, na pewno znajdą, miałem dwie ksywy wcześniejsze, no i tak, no skąd się wziąłem, kurczę, no ja robię muzę, tak naprawdę wszyscy, tutaj siedzimy, to robimy muzę podobny chyba czas, no wiadomo, Seba tutaj udało mu się osiągnąć wielki sukces, no dużo wcześniej, tak, my tak naprawdę dopiero teraz, bo jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku, Seba jest 2 lata starszy ode mnie.
4: No i jeszcze Palar w moim wieku,
2: i
4: nie?
2: Palar jest,
4: no.
2: Palar
4: znaczy, ja z Palarem to ja za pierwsze nuty robiłem w jakimś 2010 roku.
2: No właśnie, to ja podobnie, tak, zaczynałem we wsi Wapnica. Nikt tam nie rapował.
1: Pozdrawiamy Wapnicę.
2: No ostatnio sobie robiłem tam fotę z moim sąsiadem, który taki mały był.
1: A teraz już taki duży.
3: Jest podobnie jak Łajcior, też masz 3 ksywy.
2: Tak.
1: Przypomnijmy ksywy Łajciora.
2: Tak, powiesz?
1: Nie zrobię tego,
3: Ja akurat wytrwałem przy jednej.
2: Nie, no bo to masz na idealne
3: nazwisko.
2: A nie, no.
4: DP.
3: No gdzie DP? To był mój login do
2: komputera
3: na informatyce.
1: No. Może były numery.
3: A byłem.
2: No.
3: Miałem. Ale to jak miałem, no to rzeczywiście.
2: Digital Palar.
3: To były rzeczywiście, miałeś rację.
1: Digital Palar.
3: 14, 15, miałem 14 lat.
2: To miałeś DP?
3: To było.
2: Johnny Deep. No i właśnie tak to było. Jestem właśnie z tych okolic stargardzko-szczecińskich. No i tam sobie robiłem muzę. Tutaj jak chłopaki ostatnio mogli właśnie usłyszeć wykopane przez...
1: Abonent.
2: Tak, przez kurczę... Ale siedzi w głowie, dokładnie.
1: Proste.
2: Wykopane przez ludzi rzeczy. No i tak sobie robiłem tą muzę, robiłem. Nawet też na starej jeszcze ksywce udało mi się być na...
3: Powiesz jakiej?
2: Nie, będę tego mówił, zostałem to dla ludzi. Na jakichś takich większych kanałach.
1: Znajdą się tacy.
2: Udało mi się na jakichś większych kanałach tam być, ale no niestety bez większego sukcesu. Jak sprawdzam to dzisiaj, to rozumiem dlaczego. Miałem nawet właśnie jedną taką, co już zdjęli z tego kanału, o którym mówię, ale nie będziemy promować. To tam nawet miałem chyba, nie wiem, jakieś 60 tysięcy wyświetleń.
4: Nie, a wczoraj premiera, pojechaliśmy do studia, wiesz, szampany, słuchaj, tutaj, wiesz, cała celebracja jakby tego momentu, nie? No to właśnie był moment, gdzie ja sobie siedzę w telefonie i mówię,
1: posłuchajmy, sprawdźmy.
4: Ja go troszkę tutaj jeszcze, wiesz, zanim wybije północ, to nie...
1: Pokręcę.
4: Tak. I właśnie ten, i pamiętam, że rzuciło mi się w oczy, że jedna nuta miała 80, chyba 3 tysiące wyświetleń.
2: No, ale to pewnie po latach,
4: milionie lat. 10-11 lat pewnie.
3: Bo nie była ta nuta, spal moje zdjęcia, nie chcę pamiętać.
2: A, no to akurat twoje tak zwane...
3: Nie, to miało max 18 wyświetleń.
4: Tak.
1: Gramy w takim razie kolejne miejsce Rap 20, wracamy za chwilę. Nie wypowiemy ksywy Łajciora, nie wypowiemy też już żadnej innej ksywy chyba dziś.

0: To jest Rap 20. Dziś w studiu cały czas ekipa California Records. Kilka dni temu na Insta California Records widziałem taki post z hasłem, a raczej rolkę z hasłem Ostatnia Kalifornia w te wakacje, koncertowa oczywiście, ale sezon koncertowy to chyba udany był teraz, co? Jak tak spojrzeć.
1: Oj, powiem super, ci szczerze, no masakra, nie? Autentycznie to jakaś chyba najfajniejsza trasa, jaką miałem w życiu, nie? Że... zarówno, jakby każde show się udało, każde show było, mimo że setlista była dość podobna wszędzie, nie? Ale ja uważam, że każde show było jakieś wyjątkowe, taką wyjątkową emocję, każda oczywiście pozytywna ta emocja, ale takie wyjątkowe emocje na każdym kroku nas spotykały.
2: Też się trochę co innego zawsze działo.
1: Tak, właśnie to mam na myśli, że one niby były takie same, ale,
2: ale
1: inne,
2: nie. Tutaj ten Nadaś, tutaj ten... Tu raz nam się na scenie jakby stół spod DJ-ki zawalił.
1: Tak, no, bo tak trapowaliśmy, tam chłopaki, bo wzięliśmy więcej osób wtedy na scenę, tam tak na tył. No, tak trapowali, że normalnie ten stół DJ-ski się rozsypał, Pawciu, PMB to w powietrzu łapie,
2: to wszystko łapie,
1: a koncert
2: gra,
1: nie przerwał koncertu, nie? I gra dalej, nie? Show must go on, jak to mawiają.
3: Niestety Szymonkowi się stage divingu nie udało zrobić.
2: A, no, tylko ty tego nie zrobiłem, bez hitu.
0: Nie udało, bo nie złapali, czy nie udało, bo nie skoczyłeś?
2: Nie, po prostu byliśmy za każdym razem troszeczkę za daleko od ludzi, ale może jeszcze w tym roku na koniec.
0: Tu się pojawia moje pytanie, co oznacza na koniec?
1: No słuchaj, no na koniec, na zasadzie, bo ogólnie trasa się, ten prosty, rozdarty tur się skończyła w Opolu. Była to letnia trasa, po prostu stricte letnia trasa, którą rozpoczęliśmy jakoś w maju, kwiecień, maj.
2: Jak wróciliśmy w sumie od razu.
1: Ze Stanów.
2: Od razu z samolotu właściwie.
1: To w ogóle super. To jest mocna historia, nie? Wróciliśmy ze Stanów, nie? Lecieliśmy, no 10 godzin około się wraca, nie? Wróciłem tylko do domu, zrzucić bagaże, szybka przepłuczka, podchlapka tak zwana szybka, przebiórka i stary na koncert, bo była impreza Greyla w Jabłonnie. Jabłonnie się mówi, chyba nie w Jabłonnej. No pałac. Taki był i tam dosłownie stary z samolotu, my graliśmy California EP, tak wiesz, California EP, tak elegancko na świeżo.
2: Na świeżo,
1: nie?
2: No.
3: A z tym i tam wjechała California od razu.
2: Wjechała California od razu. Już wtedy tak mamy,
1: I słuchaj, a na koniec oznacza to, że mamy zabukowane jeszcze jakieś kilka koncertów pod koniec tego roku, jakieś pojedyncze sztuki, ale one nie są już zrzeszone pod żadną trasę, jakby stricte, dlatego Szymonek tutaj jeszcze ma okazję nadrobić ten stage diving. No a nie dało się tego stage divingu, dlatego, bo graliśmy bardzo duże sztuki na bardzo dużo osób, z dużą pirotechniką i tak dalej, więc stąd
2: wyobraź
1: tak to wygląda.
2: W Łodzi zrobić stage diving.
1: To byś pół godziny by cię tam na tym stage divingu.
0: Było bardzo dużo. Końca nie widać, co?
1: Jest nie było widać rzecz. Końca.
0: Falar, powiedz mi proszę, ty też się pewnie odnajdujesz dobrze.
3: Stage diving już robiłem.
0: Stage diving robiłeś, ale koncertowo się dobrze odnajdujesz.
3: Lubię.
0: Co jeszcze? Na co czekać?
3: No, jeszcze niedługo trzeba wydać.
0: No właśnie, i co? Nie powiesz mi pewnie kiedy, co?
2: Bo wiadomo jak.
3: No nie wiem, czy mogę.
0: Spójrz na szefa.
2: Nawet powinieneś chyba.
1: Ja lekko nakreślę, żebyś wiedział, w którym kierunku iść. Kwestia jest taka, że mamy nutę zrobioną, chcemy ją wydać, nie?
3: I no gdzieś sobie tam lata.
1: Tak, już snippecik sobie lata, gdzieś tam ludzie już się zaznajamiają z tym i fajnie kręci się to. Teraz jeszcze tak dat nie chcemy rzucać, no bo wiesz, w tym momencie jesteśmy sfokusowani mocno na nowym singlu, jakby była zajmowana ze mną, na Haslerze.
0: Wpadajcie częściej, wpadajcie przy wszystkich premierach, mam nadzieję, gracie wszystkie, więc zaglądajcie. Rap 20, głosujcie na Haslera aktualnie. Panowie Vivi Simon, White 2, 1 i Rem 5 i Palar, gośćmi Rap 20. Dziękuję.
1: A jak? Sprawdzajcie wszyscy Haslera. Pow, bang.
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 5

za nami miejsce czwarte, to tym razem Jabson, Hellfield i Sentino z kawałkiem Sopot i to też kawałek, który powstał przy okazji festiwalu w Sopocie, a więc Top of the Top Sopot Festival. Jabson i Hellfield mieli okazję zagrać ten kawałek na żywo. Wcześniej na miejscu piątym MJ Deli i Deli Supreme. Fajnie widzieć, że ten kawałek tak mocno rozkręca się i tak mocno idzie do góry. To nowość, która od razu zadebiutowała na miejscu piątym. Fajnie, że głosujecie, tym bardziej, że MJ Deli dopiero wdziera się na scenę. Trzymamy kciuki za kolejne ruchy, a ja teraz mówię o tym, kto dzisiaj na miejscu trzecim. Skok duży z 11 na trójkę. O co chodzi? Nic nie mija.

nie mija i Rap 20 też jeszcze nie minęła. O co chodzi dzisiaj na miejscu trzecim? Ja zanim powiem, co dziś na drugim, to wspomnę jeszcze o nowych propozycjach, które czekają na Was na sk.pl, na które możecie głosować. To m.in. Ginie za mnie od O co chodzi wspomnianego, a do tego Mata z Łajciorem 2115, który przed momentem dosłownie był jeszcze w tym studiu. Czas na miejsce drugie to tym razem duet Gips i Kukon. Ty masz bez zmian. Tydzień temu to było również drugie miejsce.

0: Gipsy i Kukon tym razem na drugim miejscu rap 20. Oni cały czas trzymają się bardzo wysoko, cały czas, bo przed tygodniem to również była dwójka. Ja nazywam się Mati Fuczyło, dziękuję wam za dzisiaj, a dziękuję wam już teraz, bo w końcu właśnie teraz zagram pierwsze miejsce rap 20. Głosujcie na sk.pl, słyszymy się dokładnie za tydzień, być może też z gościem, być może z bardzo fajnym gościem, ale zanim, no to zagrajmy. Miejsce pierwsze, skok z 8 na 1, Kini Zimmery, ta sama.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl, numer 1.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.